noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Wielu z nas zobaczy tam przedmioty swoich marzeń. Najnowsza wystawa w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga pokazuje, że design w Japonii to coś więcej niż estetyka.
2: Anna Zabdyrska, autorka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100. Wystawa prezentuje inaczej niż w tytule, czyli nie 100, a nawet 110 obiektów japońskiego designu. Podzielane są na różne kategorie. Zaczyna się taką krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny. Projekty te realizują takie trzy ścieżki. Z jednej strony mamy dużo dobrej jakości wyprodukowanych czy zaprojektowanych przedmiotów, elektroniki, z której znana była Japonia jeszcze kilka dekad temu, przede wszystkim właśnie z tej elektroniki. Mamy takie projekty, które odnoszą się do tradycyjnego rzemiosła japońskiego i mamy też takie przedmioty, które są bardzo zwyczajne i codzienne, ale świetnie zaprojektowane.
3: Ale to jest wystawa, nad którą pieczę sprawują japońscy designerzy, projektanci i kuratorzy, bo to oni wybrali te przedmioty, które uznali za 100 najważniejszych przedmiotów dla współczesnej japońskiej kultury.
2: Tak, wystawa przyjechała do nas już poniekąd gotowa. To japońscy kuratorzy wybrali te projekty. Rzeczywiście, tak jak tutaj pani wspomniała, są one dla nich z ich punktu widzenia ważne. Natomiast wyposażyli nas i w opisy, i też śledząc to, co tutaj mamy, można rozkodować jak najbardziej część tych obiektów, można rozkodować powód, dla którego się znalazły na wystawie, więc nie zostajemy zupełnie zostawieni sami z obiektami.
3: To w takim razie, co jest najważniejsze, takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnej sztuki użytkowej Japonii?
2: Tak konkretnie, to mogłabym opowiedzieć o kilku wybranych obiektach. Taki, który ja już upatrzyłam sobie nawet wcześniej i który jest dla mnie ciekawy tak kulturowo również, to jest na przykład ryżowar. Ryżowar w ogóle ma trudną nazwę w polskim języku i wygląda i brzmi jak coś zbędnego w naszej polskiej kuchni. Natomiast w japońskiej jest absolutnie podstawą. To jest w ogóle pierwszy obiekt na wystawie. Obiekty są ponumerowane, więc on jest obiektem numer jeden. I ten numer jeden to jest taki ryżowar właśnie w tej części wprowadzającej, który jest jednym z pierwszych elektrycznych ryżowarów w ogóle. 57 rok bodajże. I pojawienie się tego ryżowaru i to, że udało się go wyprodukować, że udało się go zaprojektować tak, żeby on gotował ten ryż w sposób powtarzalny, nie za długo, nie za krótko i żeby on był idealny. To był bardzo ważny krok, jeśli chodzi w ogóle o życie w Japonii, ponieważ on pozwolił na odejście od tradycyjnego modelu kuchni do dużo bardziej współczesnego, nowoczesnego. To było przejście z gotowania na palenisku między innymi w stronę już właśnie elektrycznego ryżowaru. No i też musimy pomyśleć o tym, co oznacza ryżowar w Japonii. Ryżowar jest rzeczą absolutnie podstawową, w zasadzie prawie 100% domostw, gospodarstw domowych taki ryżowar ma. W Polsce to jest cały czas sprzęt jakby dodatkowy, zbędny. My sobie radzimy w zupełnie inny sposób. I też ryż jest dla nas dodatkiem do posiłku, a tam ryż jest podstawą posiłku. Trzeba też pomyśleć o tym, że lata 50. to jest jeszcze tak naprawdę bardzo wcześnie, po II wojnie, w ogóle dla całego świata. Tak samo w Polsce w latach 50. wciąż jeszcze się zbieraliśmy i organizowaliśmy. No i to pojawienie się tego ryżowaru było absolutnie kluczowe i oznaczało dużą zmianę i duże unowocześnienie. To jest jeden z dwóch ryżowarów na wystawie. Drugi jest już ze względu na swoją formę i na bardzo fajną technikę, która została zastosowana, ponieważ on jest współczesnym ryżowarem elektrycznym, ale ma środek ceramiczny, co nie jest wcale łatwe w tutaj opracowaniu technologii, tak żeby to ciepło rozchodziło się tam w sposób odpowiedni, nie za długo, nie za krótko, właśnie po to, żeby uzyskać tą teksturę i konsystencję tego ryżu tak naprawdę, no i smak. Nie próbowałam osobiście, ale jeśli chodzi o ceramiczne ryżowary, to rzeczywiście jest on w jakiś sposób wyjątkowy.
3: Czyli zaczynamy Waszą wystawę z wysokiego C, czyli zaczynamy od tych przedmiotów użytkowych, przedmiotów codziennego użytku.
2: Tak, i codziennego użytku jak najbardziej, dlatego że początek tej wystawy to jest, tak jak mówiłam, taki rozdział, który nas wprowadza. I tam są rzeczywiście takie pierwsze, ale również, co ciekawe, niektóre z nich absolutnie wciąż funkcjonujące produkty. Mamy na przykład buteleczkę na sos sojowy i mówię, że to jest taki design japoński, który możemy mieć na co dzień w swoim domu, bo to jest dokładnie ta sama buteleczka, która obecnie jest powszechnie dostępna w sklepach, taka z czerwoną nakrętką. Ta nakrętka jest tutaj kluczowa, ponieważ tu chodzi o to, że nie cieknie ten sos sojowy z niej, nie skapuje, nie brudzi. Sama buteleczka ma fajny kształt, łatwo się ją trzyma. I to, co w tym momencie powszechnie jest dostępne w supermarketach, to powstało w latach 60. i od tamtej pory jest niezmienne, ponieważ po prostu dobrze działa. Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, w tym samym dziale jest też danie instant. Tam jest kolejny rewolucyjny pomysł, rewolucyjny design, czyli zupa, czyli danie makaronowe w kubku, czyli instant noodle, które jak się pojawiło, to też było rzeczą dosyć mocno przełomową, ponieważ wszyscy znamy choćby ze słyszenia taki sposób pracy, jeśli chodzi o Japonię, który jest intensywny, szybki i te przerwy na jedzenie bywają krótsze. To nie jest jeden z tych krajów, które celebruje w przerwę w pracy. To jest absolutnie na odwrót, więc ta możliwość zjedzenia i zjedzenia czegoś ciepłego, posiłku, w zasadzie instant, dosyć kompleksowego, w kubku gdzieś ze sobą, jakby mocno ułatwia życie.
3: Wspomniała Pani o tym sosie sojowym i bardzo mnie zaintrygowała ta czerwona nakrętka, bo wszyscy wiemy, o czym tak naprawdę mowa, bo tego typu sosy sojowe możemy otrzymać właśnie w każdym sklepie i w każdym lokalu, ale to świadczy też o tradycji, bo my też w polskiej kuchni mamy takie przyprawy, choćby płynne, których nazwa jest nazwą własną, więc nie chciałabym się posługiwać, ale właśnie tak to się zakorzeniło w kulturze, że niezależnie jaka firma wyprodukuje, my posługujemy się właśnie tą nazwą. Ale właśnie, czy Państwo tutaj, jak rozkładaliście tą wystawę, czy macie jakiś narzucony tutaj sposób poruszania się po niej, tak jak na przykład sobie właśnie wymyślili ci japońscy kuratorzy?
2: Wystawa była projektowana z myślą o tym, że będzie wystawą podróżującą, więc ten rozkład jest dosyć swobodny, ale dużo rzeczy jest tutaj ponumerowane. Ponumerowane są obiekty, więc tutaj mniej więcej udało się nam w inną niż w Japonii przestrzeń rozlokować tą wystawę i zachować tą numerację. Jednak myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę pewnej swobody, to jest to absolutnie możliwe, dlatego że obiekty są pogrupowane tak naprawdę tematycznie. I te tematy można zmienić. Zakładając, że wejdzie się w okolicy początku, a wyjdzie się w okolicy końca, to jeśli chodzi o to, co po środku, to nie ma to dużego znaczenia dla narracji wystawy. Wystawa jest świetnie przygotowana, jeśli chodzi o jej podróże. Jest bardzo precyzyjnie przygotowana do rozłożenia i rozstawienia. To jest taka ciekawostka. Każdy obiekt jest ułożony tak, jak zostało to przekazane nam przez zespół japoński.
3: Ze względu na wycieczkę szkolną my akurat rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od drugiej części wystawy, czyli od piętra wyżej, bo wystawa jest dwupiętrowa. To w takim razie może zacznijmy opowieść od życia codziennego, skoro rozpoczęłyśmy właśnie od tych dań Insta i także rice cookerów. Przepraszam, że znowu z angielska się posługuję.
2: Tak, to jest taki dział, w którym pojawiły się takie obiekty, które w zasadzie ciężko trochę przyporządkować do innych tematów, ale dosłownie służą nam w życiu codziennym. Zaczyna się od projektowania strefy sakrum. To jest taki temat, który nie jest do końca, bym powiedziała, powszechny, jeśli chodzi o projektowanie, natomiast jest jak najbardziej potrzebny, dlatego że patrzę w tym momencie na dwa ołtarzyki, jeden buddystyczny, drugi shintoistyczny. One są częścią wnętrza tak naprawdę. No i takie tradycyjne, czy takie bardzo ozdobne, przestały pasować do nowoczesnych wnętrz i czasami z tego właśnie powodu gdzieś zanikały, są chowane, ale tutaj projektanci stanęli na wysokości zadania i przygotowali elegancką, prostą, przyjemną, ale jednak w pełni funkcjonalną formę, dużo bardziej współczesną. Mamy tak przyjemne i proste rzeczy jak klipsy do pakowania, torebek, o których nie myślimy, jak bardzo są przydatne, ale jednak ktoś je wymyślił, zaprojektował, zrobił tak, żeby dało się je łatwo zapinać. I wszyscy ci, którzy mają szuflady wypakowane torebkami z produktami sypkimi, którym się te produkty w tych szufladach rozsypują, wiedzą, że taki klips jest bardzo pomocny. Mamy takie myśli jak na przykład parasol. Kiedy mamy krótki składany parasol, on jest wygodny do noszenia w torebce, ale się łatwo łamie na deszczu, czy wtedy, kiedy wieje wiatr. A jak mamy długi parasol, on jest dużo bardziej wytrzymały, ale z kolei jest za długi, żeby go schować do torebki. I na wystawie mamy na przykład rozwiązanie tego problemu, ponieważ mamy parasol, który funkcjonuje jak długi parasol, ale ma krótką rączkę, więc w sumie do torebki się mieści, ale jednak jest wytrzymały. Mamy miotły. Dlaczego mamy miotły? Dlatego, że dużo się mówi o tym, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Jest to oczywiście prawda. Mamy specjalną miotłę, która służy do sprzątania mat tatami. Tam nie wszystkim można taką matę sprzątać, akurat taką miotłą można. Jest to też bardzo dobrze wykonany, tradycyjnymi technikami, bardzo dobrze wykonany przedmiot. Mamy taką uroczą rzecz, jak na przykład mydełka. Mydełka powstały w 21 roku, kiedy po świecie krążył wirus. One powstały dokładnie z tego powodu. Same są spakowane jak lekarstwa i mają kształt takiej pastylki wirusa. Natomiast ciekawostka polega na tym, że one były zaprojektowane i wyprodukowane dla dzieci. Mycie rąk tymi mydełkami, żeby one się zmydliły zupełnie, żeby znikły, trwa 30 sekund, czyli tyle, ile należało myć ręce i wtedy w taki sposób, taki doświadczalny, najłatwiej było dzieciom przekazać, że to jest dokładnie ta ilość czasu, którą powinny spędzić na myciu rąk.
3: Faktycznie jak pastylki, ale właśnie skoro mówimy o higienie, no to zaraz obok mamy zdrowie.
2: Mamy zdrowie, a zaraz obok mamy też bezpieczeństwo. I te dwa tematy poniekąd się łączą, dlatego że, może zacznę od bezpieczeństwa, dlatego że on nam się połączy z tematem pandemii, dlatego że duża część z tych projektów, które tutaj mamy, właśnie wynikają z pandemii, albo służą ochronie osoby przed wirusem, albo służą, na przykład jest tam bardzo fajny projekt, niestety nie jest fizycznie na wystawie, ale jest przywołany w takim filmie, który pokazuje jego funkcjonowanie, czyli takiej stacji do mycia rąk. Ona jest niezależna od źródła wody, czyli nie trzeba mieć dojścia wody, nie trzeba mieć odpływu i nie trzeba tej wody regularnie dolewać, ponieważ ona się filtruje i oczyszcza i jest wykorzystywana ponownie. Jeśli chodzi o zdrowie, to tutaj japońscy kuratorzy zaproponowali rozwiązania z jednej strony bardzo takie empatyczne. Jednym z moich ulubionych jest taka lampka, która służy do tego, żeby w nocy można było sobie oświetlić pacjenta, ale go nie budzić. I on przypina sobie personel do odzieży i ona daje bardzo łagodne światło. Ale te mamy też dwa bardzo mocne projekty, z które już się nam bardzo mocno z Japonią kojarzą, czyli mamy robot farmaceutyczny, ramię robota farmaceutycznego, które jest tak zaprojektowane, że jest w pełni sterylne, co jest bardzo ważne. I on akurat w farmacji jest to ważne, aby czasami to środowisko było absolutnie jak najbardziej sterylne, więc ten robot na to pozwala. A drugi taki projekt, który też warto na niego spojrzeć, to są takie egzoszkielet kończyn dolnych, który wspomaga osoby z niepełnosprawnością ruchową albo w procesie chodzenia, kiedy nie mają tej możliwości, albo w procesie rehabilitacji. Taki egzoszkielet jest, jakby dopina się do człowieka, no i on po prostu ten ruch realizuje za niego. Mamy tam też bardzo ciekawy projekt, czyli najcieńszą igłę insulinową, najcieńszą wtedy, a też warto zwrócić uwagę na wystawie na przykład na daty tych projektów. Jeśli ktoś się orientuje chociaż trochę na przykład w technologii, mógłby powiedzieć ok, ale to są już dużo nowsze produkty na rynku. Natomiast japońscy kuratorzy wpisali tutaj daty pierwszych projektów, które były wdrożone. I to jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje, jak wcześniej udało im się te problemy i te projekty wdrożyć i zrealizować.
1: Rozmawiała Ola Wasilewska.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Gliwice chcą być stolicą Polski, rowerową stolicą. Miasto po raz pierwszy powalczy o ten tytuł. Każdy mieszkaniec może dołożyć do tego swoje kilometry. Wystarczy pobrać aplikację i rejestrować tam swoje przejazdy, mówi wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
5: Tak, w tym roku po raz pierwszy będziemy walczyli jako miasto Gliwice o tytuł rowerowej stolicy Polski. W całym tym przedsięwzięciu rzecz polega przede wszystkim na tym, żeby jeździć na rowerze i żeby te wyniki swoje na tym rowerze rejestrować. Służy do tego taka odpowiednia aplikacja, w ramach której odnotowywane są postępy. Z jednej strony jest to jakiś rodzaj rywalizacji, ale z drugiej strony to przede wszystkim jest zachęta do tego, żeby właśnie używać tego roweru jako środka transportu. Idzie nam całkiem nieźle, z tego co wiem, na tym etapie jesteśmy dosyć wysoko. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które tą aplikację pobrały, bo to trzeba pobrać specjalną aplikację. No i trzeba pamiętać, żeby tą aplikację włączać, co też nie zawsze jest takie oczywiste. Ja sam z doświadczenia wiem, że czasem łapię się na tym, że aplikacji nie włączyłem. Ale jak to wejdzie w nawyk, no to już jest wtedy prostsze.
4: Teraz można te aplikacje testować, a taka rywalizacja ruszy w czerwcu.
5: Tak, teraz jesteśmy na etapie treningu, tak zwanego treningu, gdzie nie ma jeszcze tej właściwej rywalizacji, ale on też jest ważny, żeby właśnie odpowiednie nawyki sobie wyrobić. No być może niektórzy w ramach treningu będą początkowo po krótszych dystansach jeździć, a

0: pewnie 200 km, czasami trochę więcej, czasami trochę mniej, głównie jeżeli chodzi o takie dni pracujące, no w moim przypadku to też bywa różnie, bo to czasami jest więcej niż 5 dni, no to są takie odległości rzędu 20 paru kilometrów, w weekendy więcej, no i wszystko razy rok. To czy to są duże, czy małe odległości? Dla osób, które nie jeżdżą na rowerze, to pewnie duże. Dla osób, które na rowerach jeżdżą, to pewnie nie tak duże. Przy czym akurat w tym przypadku moim ta regularność, wydaje mi się, ma dosyć duże znaczenie. No i fakt, że ja traktuję ten rower jako właśnie środek transportu, nie tylko jako taki środek, który służy temu, żeby rekreacyjnie tam w weekend pojeździć z rodziną, tylko też po to, żeby się przemieszczać z miejsca na miejsce.
1: Mieszkańcy Gliwicy chętnie korzystają z rowerów?
0: Wydaje mi się, że coraz chętniej. W ogóle w Polsce coraz więcej tych rowerów widać, to widać też po rodzajach rowerów, które są możliwe do nabycia, po całym też osprzęcie rowerowym, no widać też, jak się rozbudowała sieć rowerowa, taka dostępna tych rowerów publicznie, którą Metropolia dysponuje. Coraz bardziej ścieżki rowerowe są rozbudowywane i w Gliwicach, i w innych miastach. Wydaje się, że to jest taki kierunek, który raczej jest w rozkwicie niż w odwrocie. No ważne jest, żeby jeszcze to przemieszczanie na rowerze było bezpieczne, więc tutaj też należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności. No jako rowerzyści, jak i piesi są tak najsłabiej chronionymi tymi uczestnikami ruchu, więc też trzeba zadbać o siebie, mieć jakieś ograniczone mimo wszystko zaufanie do tego, co się na drodze dzieje, pamiętać o kasku, pamiętać o światełkach przede wszystkim, żeby nocą być widocznym, no bo jako rowerzyści nie jesteśmy tak wyraźnie zaznaczeni na drodze jak dobrze oświetlony samochód, więc pamiętajmy proszę o tym, żeby właśnie te światełka się pojawiały.
1: A jak jest tutaj w Gliwicach, jeśli chodzi o infrastrukturę?
0: Ta infrastruktura stopniowo jest rozbudowywana. Czy często pojawiają się wnioski ze strony różnych grup, które jeżdżą na rowerach, żeby pojawiały się jakieś nowe elementy, takie właśnie związane z przemieszczaniem się na rowerze, czy to w pasie, gdzie poruszają się samochody, czy poza tym pasem, gdzie właśnie samochodów nie ma i pewnie to drugie rozwiązanie jest najbardziej komfortowe i zarówno dla osób, które jeżdżą samochodami i dla osób, które przemieszczają się na rowerach, przy czym no, z oczywistych względów, przede wszystkim przestrzennych, nie zawsze jest to możliwe do zastosowania, ale pojawiają się nowe rozwiązania. Nie zawsze są one tak od razu przez wszystkich akceptowane. Tu przede wszystkim zwracają uwagę kierowcy samochodów na to, że być może ruch jest w tym momencie mniej płynny. Czasami są rozwiązania, które są testowane i potem, zanim to celowo zostaną zastosowane, no to przechodzą ten etap testów. Ja na przykład też jeżdżę po jezdni. Nie zawsze jest takimi odcinkami, gdzie jest ta ścieżka rowerowa i zakładam, że dla osób, które się przemieszczają samochodami, to może być kłopotliwe. Jednocześnie dużo osób nie podchodzi do rowerzystów jako równoprawnych uczestników ruchu. No, może nie dużo, ale jest jakaś część tego typu osób. Z jednej strony rozumiem, że ktoś chce się szybko przemieścić samochodem i taki rowerzysta jest dla niego w jakiś sposób chwilowym utrudnieniem. Z drugiej strony no, zachęcam do tego, żeby jednak przede wszystkim dbać o to bezpieczeństwo, a tych rowerzystów jest coraz więcej. Byłoby idealnie, gdyby udało się tak tworzyć te ścieżki rowerowe, żeby w żaden sposób nie wchodziły one w kolizję albo nie tamowały ruchu samochodowego. I to jest kluczowe, żeby próbować znajdować takie rozwiązania. Ja rozumiem zarówno rację tych osób, które się przemieszczają samochodami, jak i tych, którzy przemieszczają się rowerami. Raczej bym szukał rozwiązań kompromisowych niż takich, które zaogniają tutaj te ewentualne niesnaski między dwiema grupami użytkowników.
1: Gliwice debiutują w tej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Czy to będzie taki wyścig, żeby wygrać, czy to jest po to, żeby zachęcić tych mieszkańców, żeby korzystali z rowerów, szczególnie teraz, gdy pogoda no, jest taka sprzyjająca?
0: Myślę, że jedno nie do końca wyklucza drugie. Przede wszystkim jest to jakiś rodzaj zabawy i tej zachęty, a jeżeli przy tej okazji uda się zrobić dobry wynik, to będziemy bardzo z tego powodu też zadowoleni. Pokażemy się jako miasto, które rzeczywiście jest tym miastem, gdzie rower jest ważny. No ale raczej to drugie, raczej to ma być forma zabawy. Jeżeli chodzi o taką rywalizację, no to jeżeli to jest zdrowa rywalizacja, to pewnie jasne w takich granicach rozsądku, ale na pewno nie będziemy tutaj w niedobrej sytuacji, jeżeli się nie uda znaleźć tam na podium, bo to, czy będziemy pierwsi, no to ja wątpliwości nie mam, że jednak nie będziemy, bo by nie wypadało, żeby twórcy aplikacji, a to jest miasto bodajże Bydgoszcz, tego miejsca pierwszego nie mieli, więc nie chcemy im tutaj odbierać tego miejsca, może zawalczymy o drugie. A w praktyce pewnie jak się uda znaleźć w jakimś tam top 20, to wydaje mi się, że to będzie dobry wynik.
1: Tutaj lokalnie patrząc na Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię, to chyba Gliwice będą rywalizować właśnie z Katowicami i Tychami, bo do tej pory te dwa miasta prowadziły taki

0: prym, jeśli chodzi o rywalizację, o tytuł rowerowej stolicy Polski.
1: No, przy Katowice mają tutaj potencjalnie przewagę z uwagi na ilość mieszkańców nieco większą, czy tam większą niż Gliwice. Tychy, no, tychy są porównywalne, no ale zobaczymy, bo być może nie ilość mieszkańców, tylko ilość kilometrów wykręcanych przez danego mieszkańca spowoduje, że będziemy jednak wyżej. No to będziemy jakoś rywalizowali na pewno, ale w taki dobry sposób i bardzo będę się cieszył, jeżeli tych kilometrów wśród mieszkańców Tychów i wśród mieszkańców Katowic będzie dużo. Nawet jeżeli będzie więcej niż wśród mieszkańców Gliwic, ale będzie dużo, no to dla nas wszystkich to będzie duża radość, no bo ten rower jest dobry dla środowiska, dobry dla zdrowia, przy czym raz jeszcze ja bym chciał zwrócić uwagę na ten aspekt bezpieczeństwa, bo no, trzeba uważać na drodze, nie można jeździć w taki sposób, jakby tych samochodów nie było, bo te samochody są, trzeba być czujnym.
0: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: Nowe centrum Warszawy znowu się rozrośnie. Tym razem zmiany czekają ulicę Kruczą.
4: Krucza już wkrótce zmieni się diametralnie. Czteropasmowa ulica tranzytowa zmieni się w ramach nowego centrum Warszawy.
5: Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Krucza będzie się składała z dwóch jezdni, które będą przedzielone pieszym pasażem po środku. Pasaż okolony dwoma szpalerami drzew. Skrzyżowania wyniesione będą przejezdne w jedną i w drugą stronę. Nie przewidujemy na Kruczej żadnej wydzielonej infrastruktury rowerowej. Tam będzie ruch uspokojony na jezdniach na tyle, że bez problemu rowerzyści będą jeździć po jezdni. Uzupełnienie w znacznej mierze zieleni, która tam teraz jest. Planujemy posadzić prawie 250 nowych drzew, 15 tysięcy krzewów. Na tym pierwszym pasażu sporo mebli miejskich, ławek, czyli takich miejsc, gdzie można po prostu przysiąść i odpocząć.
4: Przebudowa wiązać będzie się z pewnymi konsekwencjami. ZDM zapewnia jednak, że jest w kontakcie z mieszkańcami i kontroluje sytuację.
5: No nie da się ukryć, że przebudowa zmniejszy liczbę miejsc postojowych. Natomiast no, cały ten kwartał, na nim jest blisko, w tym momencie blisko 1000 miejsc postojowych. Chcemy, żeby mniej więcej 1/3 tych miejsc postojowych była przeznaczona tylko dla posiadacza abonamentów mieszkańca. Również na samej ulicy Kruczej, wzdłuż samej ulicy Kruczej wyznaczymy mniej więcej 20 miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla dostawców, co spowoduje, że oni po prostu będą mieli swoje miejsce, że przy okazji dostaw nie będą się zatrzymywali czy to na ulicy, czy co jest największym problemem dla mieszkańców na zjazdach na posesję do wspólnot mieszkaniowych.
4: Projekt przebudowy ulicy był gotowy jeszcze w zeszłym roku. Aktywiści sprzeciwiający się jego kształtowi zawnioskowali jednak o wpis do rejestru zabytków. Opóźnił on rozpoczęcie prac i lekko zmienił projekt. Jak wskazał jednak wojewódzki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz, wpis nie przekreśla zmiany charakteru tej przestrzeni.
6: Ochrona przestrzeni urbanistycznej nie opiera się na precyzyjnej ochronie każdego elementu, który znajduje się w przestrzeni ulicy. Przestrzeń urbanistyczna jest przestrzenią żyjącą, zmieniającą się razem z potrzebami miasta. W związku z tym, tak jak wspomniałem wcześniej, jest tu możliwość wielu zmian, natomiast trzeba uwzględnić ogólny charakter tej ulicy i skalę zabudowy. Ochrona konserwatorska pozwala też myśleć o tej przestrzeni w sposób kompleksowy. Nie tylko w wymiarze poziomym, pasów ruchu, podziałów na jezdnie, chodniki, ale też zagospodarowania posesji, tego co się dzieje na elewacjach, zmian architektonicznych, które będą również w przyszłości dotyczyły poszczególnych budynków.
3: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
2: Antyradio.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Bezpieczne, zielone i dobrze skomunikowane miasto z niskim bezrobociem. Idealne dla rodzin i osób aktywnych. Takie są opinie o tych, jak dziś. A jakie to miasto było kiedyś, jak powstawało? Pod hasłem Opowiedz mi miasto w Tyskim Muzeum wystawa o 75-leciu Tychów, którym w 51 roku dokładnie przyznano pełne prawa miejskie, więc ten rok dla miasta jest bardzo szczególny. Ze mną jest współkurator wystawy Jakub Skucha. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: I Agnieszka Woszczyńska z Muzeum w Tychach. Witam cię także, moja droga.
3: Dzień dobry wszystkim.
1: Ta wystawa opowiadająca o historii Tychów ma swoje hasła przewodnie. Co to są za hasła i skąd się wzięły?
2: Generalnie myśląc o tym, jak możemy o tych Tychach opowiedzieć, które przez te 75 lat jednak się zmieniały. Bywały różne. Szukaliśmy takich punktów odniesienia. I tymi punktami stały się dla nas właśnie hasła, które były tym Tychom przyklejane jak takie łatki na przestrzeni czasu. Z jednej strony miasto sypialnia, tutaj w Katowicach jesteśmy i wiemy o tym, że tak Tychy z tej perspektywy zwłaszcza były postrzegane. Oprócz tego Tychy miasto satelita, ale też Tychy dobre miejsce, Tychy zielone miasto, Tychy miasto młodości, miasto dzieci. Na tej wystawie staramy się czasami w polemiczny sposób, czasami rozszerzając te tematy, ale zawsze zabrać głos w tej sprawie. Czy rzeczywiście Tychy są takie, czy takie? A może tylko takie, a może również takie?
1: I w jaki sposób o tych Tychach opowiadacie? Fotografiami, pamiątkami, czym?
2: Rzeczywiście, jest trochę pamiątek osobistych, jest trochę fotografii, ale są też dzieła sztuki formy malarskiej, na przykład obrazy. Głównie artystów, którzy w jakiś sposób z tym miastem siłą rzeczy byli związani. Albo się tam urodzili, albo też opowiadali o nim w swojej sztuce, w swojej fotografii. Jeżeli chodzi o pamiątki z kolei osobiste, to są to między innymi obiekty, przedmioty należące do mieszkańców tego miasta, którzy pojawiali się na przestrzeni tych 75 lat, ale również do osób, które mieszkały na tym terenie wcześniej. Bo to, że Tychy mają 75 lat jako miasto, to jest prawda. Ale oczywiście na tym terenie wcześniej istniało niewielkie miasteczko, wieś, no różnie to bywało nazywane, ale obszar, który był zamieszkiwany przez również ludzi, którzy mieli tam swoje pola, na których później to miasto wzrosło. No i my od tych ludzi pozyskaliśmy różnego rodzaju pozostałości po ich dawnych gospodarstwach, powiedzmy, że na przykład klucze do drzwi, ale pozyskaliśmy także opowieści, które również na tej wystawie prezentujemy i które będzie można odsłuchać i dowiedzieć się, jak to miasto wyglądało wcześniej, zanim to wszystko się zaczęło.
1: W formie audio rozumiem takie nagrania mieszkańców, którzy opowiadają o tym, jak to kiedyś było.
2: Dokładnie. No w ogóle tych kwestii dźwiękowych będzie trochę więcej, tu może warto powiedzieć, bo jesteśmy przecież w radiu, że podzielimy się także z odwiedzającymi również w formie dźwiękowej tekstem piosenki o Tychach. No bo zależało na tym, żeby pokazać różne właśnie sposoby opowiadania o tym mieście, mówienia o nim. No a muzyka to również był ten sposób, prawda?
1: Tychy mają swoją piosenkę?
2: No na przestrzeni czasów powstawały różne utwory. Tutaj mówimy akurat o piosence Tychy to moje miasto, muzyka autorstwa pana Kalęby, tekst wyśpiewany przez panią Romanowską. I tak, zgodnie z tym tekstem, Tychy to nasza miłość, Tychy to nasze życie, Tychy miasto młodości. Były też inne piosenki, no tu raczej pokazujemy tylko teksty. Czasami były to piosenki propagandowe siłą rzeczy, tak? No wiem, że jednak miasto Tychy powstawało głównie w okresie socjalizmu, no i siłą rzeczy ta propaganda tego czasu też w muzyce była obecna, nie? Ale nie tylko to, bo są też piosenki właśnie lekkie, które mówią o tym, że to jest po prostu dobre miejsce.
1: Takie najfajniejsze ciekawostki tej wystawy, twoim zdaniem, to?
2: Z jednej strony ta piosenka, o której mówiłem, z drugiej strony taka ciekawa, atrakcyjna rzecz wizualnie, to wózek dziecięcy. Jak mówiłem, Tychy były nazywane miastem dzieci, miastem młodości, nie bez powodu. Rzeczywiście w Tychach dzieci rodziło się wyjątkowo dużo, no na skalę Śląska, ale też w ogóle skalę Polski. I pokazując ten temat, przedstawiamy również wózki dziecięce, które mają, no ten, który przedstawiam, ma kształt naprawdę kosmiczny, powiedzmy. Rzeczywiście trochę nawiązujący do budowy samochodu, no wiem, że też Tychy to przecież fabryka Fiata, prawda? Trochę właśnie nawiązujący do tych takich, do tego takiego modernizmu, który w tych latach 70-tych, 80-tych był obecny, także wydaje mi się, że tak, ten wózek dziecięcy na pewno zaskoczy swoim kształtem, myślę, że warto go zobaczyć, nikt się nie zawiedzie na pewno.
1: A co jeszcze?
2: Między innymi to chyba właśnie są też obrazy. No każdy z nas wie, jak te Tychy, każdy, kto w Tychach był albo mieszka, wie, jak te Tychy wyglądają. ale w tej twórczości plastycznej one czasami są przedstawiane w sposób, którego się możemy nie spodziewać. Nie chcę za wiele też zdradzać, ale powiedzmy, że są to, mówię tutaj o obrazach, które z jednej strony przedstawiają to miasto sprzed 100 lat, także możemy podejść na wystawę, zobaczyć, jak dzisiaj wygląda na przykład kościół, do którego uczęszczamy, jak wyglądał 100 lat temu, ale możemy też zobaczyć różne znane obiekty stychów, żyrafę na przykład, tak potocznie nazywaną, to jest oczywiście pomnik, ale potoczna nazwa to żyrafa i możemy zobaczyć go w takich odsłonach no niecodziennych. No nie chcę zdradzać za wiele, trzeba też przyjść i zobaczyć, prawda?
1: Jak to się stało, że w Tychach znalazła się żyrafa, prawda? Aga, ty masz wiedzę w temacie imprez towarzyszących tej wystawie, więc co się będzie działo, bo to przecież wystawa jubileuszowa towarzysząca urodzinom miasta, więc ona jest taka bardziej spektakularna, bardziej wypasiona i bogata, mówiąc kolokwialnie.
3: Tak, i te wydarzenia towarzyszące też są na bogato i są przesycone właśnie tymi różnymi perspektywami, z których można zobaczyć miasto na wystawie. Przede wszystkim program obowiązkowy to są oprowadzania kuratorskie, autorskie, gdzie osoby, które współtworzyły tę wystawę, będą się dzieliły, jeszcze dopowiadały swoją wiedzą o tym, co jest na wystawie, a może jeszcze wymaga uzupełnienia. Pierwsze takie oprowadzanie podczas Tyskiej Nocy Muzeów. Spotykamy się 16 maja w sobotę. Będziemy dla Państwa między godziną 18 a 22. I jeśli ktoś by chciał tak punktowo coś usłyszeć, to zapraszamy na dwa oprowadzania, jedno o 19, drugie o godzinie 21. To też są propozycje dla dzieci. Nasza edukatorka Julia Osińska poprowadzi warsztaty rodzinne Kształty Tychów, a drugie Odbitki Miasta. W jednych będziemy zastanawiać się, jakie są kształty miasta i jak można je ulepić z różnych form geometrycznych, tutaj w nawiązaniu do nurtów w sztuce, a podczas drugich będzie można przyjrzeć się miejskim teksturom, czyli tego, co często nie zauważamy przechodząc po chodnikach, patrząc na różne drobne krzewy, to, co jest na ścianach. I co ważne, efekty jednych i drugich warsztatów będą potem prezentowane, uzupełnią tę wystawę, więc będzie można sobie też przyjść, zobaczyć, przyprowadzić kogoś, pochwalić się tym, że moja praca jest na wystawie. Mamy też od paru lat w muzeum taki cykl Dom jest jak człowiek i tym razem do rozmowy o mieście zaprosiliśmy Magdalenę Millert, która jest architektką i urbanistką. Co prawda działa w Krakowie, ale skończyła studia na Politechnice Śląskiej. Prowadzi też, jeśli ktoś ma Instagram, to może znać ją jako Janik. Chyba dobrze to wypowiedziałam. Magdalena też wydała książkę w 2025 roku Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba. I to jest taka opowieść o mieście, może nie do końca idealnym, ale o tym, jak uczynić to miasto lepszym, bardziej przyjaznym dla osób, które tam mieszkają. Bo często zdarzało się, że miasta były projektowane dla silnych, rosłych, 30-latków, najlepiej mężczyzn. A jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, różne wyzwania w naszym życiu, szczególne potrzeby i też to jest o tym, jak projektować miasto, czynić je lepszym w dyskusji z mieszkańcami. W lipcu spotkamy się z Emilią Marniok, która przeprowadzi warsztaty poetyckie, czyli to będzie kolejny sposób opowiadania o mieście. W sierpniu będzie nam towarzyszyła Insta Ksiara, czyli Marta Nowakowicz Jankowiak, która właśnie przez pryzmat szybkich migawek aparatu Instaxa dokumentuje Tychy i zaprosi do tego wspólnego dokumentowania naszych uczestników i uczestniczki warsztatów. I w lipcu też nas czeka taki spacer historyczny, związany też z takim dosyć ważnym elementem, bo będzie to spacer śladami wysiedlonych. Ponieważ Tychy, tak jak wspomnieliśmy, to nie jest tylko ten 1951 rok, ale wiele działo się wcześniej i ta historia przez potomków osoby, które wtedy mieszkały, ale musiały zrzec się swoich pól, swojej ziemi, powraca teraz do nas.
1: Czy Tychy to jest jedyne miasto w Polsce, które swoje ulice nazywa literami alfabetu?
2: Tak, wydaje mi się, że to jest jedyne. W ogóle w Tychach wzięło się stąd, że no początkowo, kiedy Tychy były budowane właśnie w tym okresie od 1951 roku w górę, tak, w dal, no to roboczo posługiwano się między, w dyskusjach, tak, między głównym, powiedzmy, sponsorem, tak, a wykonawcami, takimi no, określeniami o osiedle A, osiedle B, osiedle C, osiedle D i tak dalej. No i rzeczywiście to się przyjęło. Co prawda te osiedla mają też swoje nazwy pełne, bo osiedle A to jest osiedle Anna, osiedle Z to osiedle Zuzanna, natomiast rzeczywiście raczej mieszkańcy używają tych liter, mówiąc o swoich osiedlach, skąd pochodzą, gdzie mieszkają. Mało tego, bo ulice, które są na tych osiedlach, również swoje nazwy rozpoczynają od liter danego imienia, czyli na osiedlu S będzie, dajmy na to, ulica Zgrzebnioka, na osiedlu F Fitterberga i tak dalej, i tak dalej. Także jest to unikatowe, na pewno. Wydaje się to takie troszeczkę chłodne pozornie, nie? Że mieszkam na osiedlu N, A, na osiedlu E, na osiedlu A, że może gdzieś tam te miasto jest takie sztywne bardzo, nie? Ale jest zupełnie inaczej. Znaczy te nazwy są, wiążą się też z tożsamością rzeczywiście mieszkańców danego osiedla i każdy no, z uśmiechem na ustach nieraz mówi o tej swojej literce alfabetu, którą przypadła.
1: A od kiedy Tychy były miastem trajtków? Wyjaśnijmy dla niektórych, co to znaczą trajtki.
2: Tak, mówimy tutaj
1: autobusy na szelkach?
2: Tak.
1: Inaczej też.
2: Autobusy na szelkach, tak. No w Tychach jest w ogóle w Polsce jest w ogóle bardzo niewiele miast, to jest bodajże jeszcze trzy miasta, tak mi się wydaje, w których są trolejbusy właśnie, czyli tak zwane autobusy na szelkach, tak? To są takie autobusy, które przemieszczają się dzięki sieci elektrycznej, która jest umieszczona nad drogą, one się na nie wpinają i pobierają prąd. Także w ogóle dzisiaj, prawda, w tym czasie, kiedy mówimy o tym ekologicznym transporcie, to wydaje się to rozwiązanie bardzo nowoczesne i rzeczywiście tak było wcześniej. Konkretnego roku, kiedy trolejbusy się pojawiły, pani nie poda. Muszę powiedzieć, że tutaj nie pamiętam, jaki to był dokładny rok, natomiast rzeczywiście od samego początku to Tychy były projektowane tak, żeby być miastem przede wszystkim nowoczesnym, tak? One miały robić wrażenie. I to widać.
1: Mhm. A jeśli, moi drodzy, chcielibyście zobaczyć piramidę, to nie musicie jechać do Egiptu, prawda?
2: Tak, tak. Jak mamy takie miejsce, jest to, no powiedzmy, jest między innymi hotel, ale jest to rzeczywiście piramida. Oprócz tego mamy też Bramę Słońca. To jest budynek, w którym rzeczywiście, i tu uwaga, uwaga, rzeczywiście, pierwszego dnia zimy można zobaczyć, jak nad tym budynkiem wschodzi słońce. On rzeczywiście przypomina bramę. No przy piramidzie ciężko akurat spotkać jakieś rzeczy związane z Egiptem, ale wewnątrz rzeczywiście są takie.
1: Wielbłądy tam dookoła nie chodzą. Za to jest przepiękne jezioro. Można popływać na przykład łódką, żaglówką, rowerkiem wodnym. Tak. Kuba, jeszcze jedno takie pytanie. Ile tych mają dzielnic dziś i która jest najstarsza?
2: Ile Tychy mają dzielnic? Są osiedla właśnie ponumerowane, nazwane tymi literami od A do Z, no i tutaj najstarszym osiedlem, które powstało po roku 51, jest osiedle A, siłą rzeczy, natomiast to nie jest najstarsza dzielnica Tychów. No Tychy składają się również z takich dzielnic, które dawniej były czasami niezależnymi wsiami, czyli na przykład mówiliśmy przed chwilą o Jeziorze Paprocańskim i Paprocany były osobną wsią niegdyś. Tak samo Wilkowyje, były też dawne wiejskie przysiółki Tychów, Cielmice, Urbanowice, no i też same stare Tychy. No, stare Tychy nie powiedziałbym, że są najstarszą częścią Tychów, ale rzeczywiście są miejscem, w którym widać to, że to miasteczko przed rokiem 51 wyglądało inaczej. Mamy tam rynek rzeczywiście, tak, jest tam taka drobna zabudowa. Swego czasu w ogóle po roku 89 pojawiły się pomysły, żeby to stare miasto przerobić w taki sposób, żeby wyglądało ono w taki sposób jak wiele innych miasteczek, to znaczy, żeby każda kamienica miała osobny tam pastelowy kolor, różowy, zielony, powiedzmy niebieski, żeby było takie malownicze, trochę też przez to sztuczne, nie? Bo to tak nie wygląda przecież. Tego pomysłu na szczęście nie zrealizowano, no i dzisiaj możemy jeszcze dalej na tych starych Tychach oglądać te stare zabudowania, które są tam obecne. Z jednej strony właśnie takie dawne kamieniczki, ale też dawne gospodarstwa, które gdzieś tam między czasami tymi blokami stoją dalej, nie? Tam akurat nikt dzisiaj krów nie trzyma między blokami, dawniej się tak zdarzało, ale rzeczywiście są to gospodarstwa czasami rolne, znajdujące się pomiędzy blokami, to jest na pewno ciekawe.
1: A czy są jakieś archiwalia pokazujące to, że kiedyś na Paprocany ludzie przyjeżdżali na wczasy?
2: Tak, są takie archiwalia, są to głównie fotografie, no tutaj znowu zapraszam na wystawę, żeby się z nimi zapoznać. Nie mamy akurat żadnych obiektów, przedmiotów, które świadczyłyby o tym, że Tychy pełniły taką funkcję, natomiast rzeczywiście są takie fotografie, są takie teksty, które o Paprocanach opowiadają w ten sposób, że zresztą jezioro Paprocańskie jest jeziorem akurat sztucznym. One powstało na użytek huty paprockiej, która tam działała, natomiast siłą rzeczy no nie było terenem tylko działania huty, ale od początku służyło rekreacji, tak? No bo w upalne dni każdy i dzisiaj, i dawniej, te powiedzmy 50 lat temu, czy 100 lat temu chciał się w wodzie schłodzić.
1: Te wszystkie rzeczy i artefakty, które zebraliście na wystawie, pochodzą od mieszkańców, czy to są też wasze zbiory?
2: To są też nasze zbiory. My gromadzimy oczywiście je od już 20 lat przeszło, ale gromadzimy je w głównej mierze właśnie od mieszkańców tego miasta, tak? A mieszkańcy przynoszą bardzo różne rzeczy, przybywają z bardzo różnymi rzeczami, no bo też w tym mieście znaleźli się z bardzo wielu różnych powodów przecież, tak? No Tychy były projektowane w ogóle jako takie miasto, które miało być miastem odciążonym od tego ciężkiego przemysłu, nie? Tutaj był ten czarny, taki trochę ciemny Śląsk, a wokół próbowano wbudować miasta, które miały w ramach takiego procesu deglomeracji, czyli właśnie rozrzedzania tego zagęszczonego Śląska, no być takimi miejscami raczej do życia, nie? Niż do takiej ciężkiej górniczej pracy. Oprócz Tychów były też w ogóle inne miasta, które miały tutaj w okolicy przejąć tą funkcję, między innymi myślano o Tarnowskich Górach, o Pyskowicach, no ale głównie ostatecznie Tychy stały się tym miastem, które właśnie miały przejąć od Katowic, między innymi, ale nie tylko, bo w ogóle od całego Śląska, tą funkcję mieszkalną i stać się takim właśnie miejscem, gdzie miało się przede wszystkim komfortowo i przyjemnie mieszkać. Także ludzie, którzy przybyli tutaj z całej Polski, właśnie po te komfortowe mieszkanie, po te dobre warunki życia, nieraz przynieśli z sobą jakieś artefakty, przedmioty gdzieś tam z kresów wschodnich, tak? Czasami tradycje śląskie, bo przybywali również właśnie z tych miast Śląska. Czasami tradycje i obiekty gdzieś tam pochodzące nawet z Francji, tak? Bo przecież był okres, kiedy do Polski, do tej Polski Ludowej ściągano górników z Francji, tak? Próbując gdzieś tam zapełnić potrzeby robotnicze. Także no, obiekty są bardzo ciekawe, różnorodne. Takie są na naszej wystawie, takie są też na innych wystawach, które pokazujemy. I do przenoszenia takich obiektów też oczywiście zawsze zachęcamy mieszkańców miasta.
1: Czy Tychy były niemieckie?
2: Czy Tychy były niemieckie? Znaczy, generalnie na tym terenie od powiedzmy dawnych czasów mówiło się językiem polskim. Tychy rzeczywiście należały w przeszłości do Prus, tak? Był taki okres w przeszłości Tychów, więc w tym sensie można powiedzieć, że były na pewno pruskie, nie? Ale to mówimy o czasach raczej przed tym rokiem, jeszcze przed rokiem 1918, tak? Przed powstaniami śląskimi o tym okresie dawnym. No my raczej go nie dotykamy na wystawie, chociaż rzeczywiście część tego poniemieckiego, nie chcę być poniemieckiego, popruskiego, tak, dziedzictwa gdzieś tam się objawia, no bo przecież Tychy to była też postać księcia pszczyńskiego, czyli właśnie księcia z rodów Hochbergów, tak, posługującego się językiem niemieckim, który tutaj miał browar, a browar książęcy z Tychami się kojarzy i funkcjonował, oczywiście już nie jako browar książęcy, ale browar obywatelski, w Tychach po roku 51. Także gdzieś te wątki księcia pszczyńskiego wracają, są obecne również na naszej wystawie i są obecne w przestrzeni miasta. Tak, to na pewno.
1: Zapytałam też tak, bo kiedyś, nie wiem, czy to prawda, że podobno w czasach II wojny światowej Adolf Hitler też miał jakieś specjalne plany co do tego miasta.
2: Tak, słusznie, słuszna obserwacja, miał takie plany. No dziś przez Tychy idzie przez środek miasta kolej na przykład. Nie było tak przed rokiem 51, ale rzeczywiście na przykład podczas II wojny światowej, kiedy ten teren znalazł się pod panowaniem oczywiście Rzeszy Niemieckiej, był taki plan, żeby to miasto rozbudować, żeby poprowadzić właśnie kolej przez środek, powiedzmy, tych terenów, w tym miejscu, gdzie ona idzie dzisiaj. On nie został zrealizowany, ale mówiono o tym, tak, żeby w Tychach budować lotnisko na przykład. No plany były bardzo, bardzo różne. Po tym okresie została w Tychach na przykład wieża ciśnień. Dzisiaj będąc na osiedlu A, czyli tym, powiedzmy, osiedlu, na którym wszystko się zaczęło po roku 51.
1: W tym obok dworca głównego.
2: Dokładnie. Mhm. Możemy zobaczyć stojącą tam wieżę ciśnień, która z jednej strony zaopatrywała wodę w to osiedle, ale z drugiej strony właśnie powstała w czasach, powiedzmy, II wojny światowej i miała zaopatrywać dworzec i powstającą tam infrastrukturę w wodę. A jest to wieża, która jest wyjątkowa, no ona jest w kształcie takiego troszeczkę spotka, byśmy powiedzieli, no ma taki kosmiczny troszkę wygląd, jest unikatowa, nie ma takiej drugiej wieży, jak się zdaje, w Europie, no my przynajmniej jeszcze o takiej wieży nie wiemy. Także ją też warto zobaczyć i to są takie ślady tej niemieckiej też historii.
1: Opowiedz mi miasto, ta wystawa będzie czynna do września i wstęp jest kompletnie bezpłatny na tą wystawę, bo to jest wystawa jubileuszowa, 75. urodziny miasta, to jest szczególny czas. Zaproście wszystkich na koniec na tą wystawę, tak wiecie, tak po swojemu. Warto przyjść, bo
3: przyjdź do nas, jeśli kochasz Tychy, a jeśli jeszcze ich nie kochasz, to przyjdź i zobacz, dlaczego je warto pokochać.
2: To ja powiem tak, jeżeli myślisz, że Tychy to właśnie tylko te bloki osiedla i nic więcej, to też przyjdź na tą wystawę i zobacz, że pomiędzy tymi osiedlami, uliczkami, no, kryje się dużo zagadek, tajemnic i rzeczy po prostu czasami pięknych, zaskakujących, ciekawych.
1: Bardzo Wam dziękuję za tą piękną opowieść o Tychach. Moimi gośćmi byli współkurator wystawy Jakub Skucha i Agnieszka Woszczyńska z Muzeum Miejskiego w Tychach. Bardzo Wam dziękuję.
2: My również dziękujemy.
3: Dziękujemy, zapraszamy.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
4: Mieszkańcy warszawskiej Saskiej Kępy doczekali się na remont trasy Łazienkowskiej, ale podzielone Aleją Stanów Zjednoczonych osiedle zostało bardziej podzielone przez ekrany akustyczne.
5: To wygląda z daleka jak Guantanamo. No tylko naprawdę drutów kolczastych brak i snajperów. Aczkolwiek bardzo dobre miejsce dla snajperów jest właśnie Kładka. To już tak naprawdę gorzki humor, ale to jest takie nieludzkie. No to jest jak klatka, to jest jak Korea Północna przed nami. No to nijak się nie tłumaczy.
6: Panie, bo tutaj tak. Ludzie to nie wiedzą sami, co chcą.
7: Tak, chcieliby widzieć, co tak. U sąsiadów jest w...
8: Co w garkach
7: mieszają. Tak, w garkach mieszają po drugiej
8: Panie,
7: stronie.
8: Bardzo ładnie bardzo będzie, ładnie, czyściutko, kwiatków dużo, zieleni. Tak. Ja jestem za tym. Tak.
7: Bardzo jesteśmy zadowoleni. Bardzo.
9: Zadziwia mnie to, że są trzy warstwy jakby tych ekranów. Jest takie wrażenie przytłoczenia tych wszystkich, za dużo tych murów po prostu. I tak się przyglądam właśnie, Boże, czegoś takiego w Warszawie to jeszcze nie widziałam.
10: 28 lat czekaliśmy na te ekrany. Mogłyby być inne. Te są akurat straszne.
11: Ja sądzę, że są bardzo dobre, bo tu mieszkam już 50 lat, nawet więcej. Na 9 piętrze są wysokie. Oddzielony jest jeden ekran, jedna strona ulicy od drugiej. Ludziom wszystko przeszkadza. Wie. Tu jest bardzo dobrze i jakaś pani tam mówiła, że ona nic nie będzie widziała. Po co mnie widać jadące samochody? Ja nie chcę tego widzieć.
12: Polarystycznie mi się nie podobają, ale ogólnie powinny być.
13: Ekrany akustyczne podzieliły Saską Kępę i jej mieszkańców, zarówno w sensie dosłownym, jak i w przenośni. Problem nie pojawił się jednak z nikąd. Samorząd osiedla swoje postulaty miał zgłaszać już dekady temu.
14: Kuba Czajkowski, wiceprzewodniczący samorządu mieszkańców Saskiej Kępy. My zgłaszaliśmy do ZMID-u, który później się przekształcił w Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, nasze postulaty już ponad 10 lat temu. Zdajemy sobie sprawę, że należy chronić mieszkańców przed hałasem i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Natomiast sposób, jakimi SREM chce uciążliwości akustyczne chronić przed nimi mieszkańców, no jest dla nas nieakceptowalny i też dla większości mieszkańców Saskiej.
13: Jako pozytywny przykład samorządowcy podają tutaj Ochotę.
14: To samo miasto, tylko że na lewym brzegu zastosowało zdecydowane inne, bardziej innowacyjne, bardziej zielone rozwiązania, jak na przykład budowa wału ziemnego, żywopłot i tak dalej. Więc my jesteśmy za tym, żeby mieszkańców chronić, ale stosując najlepsze rozwiązania z XXI wieku, a nie stosując projekt sprzed kilkunastu lat niemieckiej firmy projektowej, która wygrała przetarg tylko i wyłącznie ceną.
13: Jak przekazała nam Wioleta Rosłaniec, rzecznik SREM, projekt został zaopiniowany pozytywnie, a jego realizacja zbliża się ku końcowi.
15: Przyjęte rozwiązania komunikacyjne lokalnego układu drogowego posiadają pozytywną opinię organów opiniujących projekt stałej organizacji ruchu, tym Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji. Łączna długość wynosi ponad 1550 metrów bieżących. Ekrany nieprzezierne, które pochłaniają hałas, stanowią ponad 180 metrów bieżących, a blisko 140 metrów z nich zostanie obsadzonych pnączem, co zazieleni ekran. Planujemy zakończyć inwestycje w lipcu bieżącego roku.
13: Niezadowoleni mieszkańcy nie składają jednak broni. O interwencję poprosili radnych dzielnicy.
16: Marek Borkowski, radny dzielnicy Praga Południe. No, mieszkańcy są naprawdę tym bardzo rozczarowani. Protestują, przygotowują jakieś petycje. No i też do nas jako do radnych zwrócili się w tej sprawie o pomoc, więc my jako Rada Dzielnicy też planujemy przyjąć stanowisko w tej sprawie, no żeby jak gdyby ucywilizować tą sytuację, żeby te ekrany były tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. No i jeżeli jest taka możliwość, żeby one były przezroczyste, co się udało już na tej trasie zrealizować. No i przede wszystkim podejmowania takich decyzji w jakiejś konsultacji z mieszkańcami, no z tymi, którzy tam mieszkają i na te ekrany każdego dnia patrzą, a nie żeby byli zaskakiwani i uszczęśliwiani w cudzysłowie takimi różnymi dziwnymi rozwiązaniami.
13: Również samorząd osiedla jest gotowy do mobilizacji.
14: No mieszkańcy i my jako samorząd mieszkańców, w niedzielę są wybory tutaj do samorządu mieszkańców Saskiej Kępy, więc zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy są niezadowoleni, żeby brać w nim udział. To jest po pierwsze taki krótkoterminowy, a docelowo no to mieszkańcy rozważają różne formy protestu, ale nie chciałbym się na ten temat nich wypowiadać, bo ja nadal głęboko wierzę, że dojdzie do jakiejś refleksji ze strony inwestora.
4: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: AI jeszcze bardziej będzie wspierać śląski biznes i administrację. W Katowicach oficjalnie otwarto Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz, mówi dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI Jan Kozak.
17: Jest to dosyć duże otwarcie na zewnątrz, to znaczy my często mówimy, że nauka i biznes niekoniecznie mają połączenie. Sieć Badawcza Łukasiewicz, instytut, w którym pracuję, którym mam okazję kierować, jest właśnie połączeniem, jest taką implementacją nauki. My nie musimy robić czegoś zupełnie odkrywczego, musimy to, co w nauce odkryto, zastosować, zaimplementować do biznesu, do przedsiębiorstw, do gospodarki. No i właśnie centrum kompetencyjne. To centrum kompetencyjne jest swego rodzaju drzwiami dla biznesu, bo chcemy robić projekty takie, które będą przydatne i które będą używane, żeby w przyszłości można było powiedzieć tak, my wspieramy gospodarkę, dzięki nam coś się poprawia i nie jesteśmy tylko jednostkami dla jednostek, bo rzeczywiście takimi nie jesteśmy. My implementujemy sztuczną inteligencję, implementujemy właśnie w kontekście wykorzystania tej nauki, zastosowania wiedzy, którą mamy, zastosowania też naszego doświadczenia. Mamy około 100 inżynierów i badaczy z zakresu sztucznej inteligencji. No to nasze doświadczenie jest naprawdę duże i my potrafimy je wykorzystać i chcemy je wykorzystać i to jest właśnie to połączenie.
3: A może pan podać przykłady?
17: Oczywiście, to znaczy przykładów mamy bardzo dużo. My teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania biznesowe. Natomiast takie fajne przykłady, które lubię. Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka migowego na język polski. Jest to złożone z proces, ponieważ te dwa języki są dla siebie zupełnie obce, w związku z tym tłumaczenie jest ich ciężkie. Nie mamy danych, żeby móc to tłumaczyć automatycznie, czy też nie mieliśmy danych. My zrealizowaliśmy projekt, w którym nie tylko zebraliśmy dane, nie tylko udostępniamy te dane wszystkim, bo je udostępniamy i każda firma może z nich korzystać. To nie jest tak, że my zrobiliśmy projekt, zamykamy dane tylko dla siebie, bo tylko my chcemy zrobić tłumacza. Nie. Jak jakaś firma, inny instytut zrobi to lepiej, to bardzo fajnie. My te dane oddajemy zupełnie za darmo. A robiąc te dane, stworzyliśmy książki, przetłumaczyliśmy książki na polski język migowy. Dzięki temu przede wszystkim młodzież może czytać te książki i budować samego siebie. Jak Państwo widzicie, ja mówię teraz o danych, nie mówię wprost o sztucznej inteligencji, bo cały proces ze sztuczną inteligencją tak naprawdę związany jest z przygotowaniem się do uruchomienia jakiegoś algorytmu, który już znamy. No i właśnie ten proces przygotowania się, no to jest na przykład w tym przypadku zebranie te danych. Mamy już automatyczne tłumaczenie, nie jest ono jeszcze doskonałe, no bo ten projekt jest rozwojowy. Natomiast nad tym pracujemy i to już się rozwija. W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. To znaczy, czy robimy to z Centrum Leczenia Oparzeń i naszym testowym elementem jest Centrum Leczenia Oparzeń, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą mogły, czy będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami. Ten system to jest, ładnie teraz brzmi, wszyscy mówimy asystenci, moglibyśmy być asystent lekarza, ale ten asystent się już troszkę osłuchał. To tak naprawdę jest automatyczne uzupełnianie wszelkiej dokumentacji, ale ja nie mówię o zwykłym nagrywaniu i przejściu z LLM-a, które są dzisiaj modne na zwykły zapis. Nie, to jest zapewnienie dokumentacji takiej, jak ci lekarze przygotowywali, z takimi zakresami i z tymi koniecznymi przez nich rzeczy, które oni uważają. No i wreszcie zgodne z NFZ-em. Do tego będzie to działać podczas obchodów. Te obchody będą już przynajmniej archiwizacja danych związanych z tymi obchodami będzie dosyć dużo łatwiejsza i będzie pełna. Podczas operacji to jest szeroki system. Do tego rozwijamy też ze szpitalem, choć tu już współpraca wchodzi też inny szpital. Rozwijamy system generalnie obsługi szpitala, harmonogramowanie, które jest bardzo trudne. Brakuje nam lekarzy, anestezjologów. Ułożenie tego w odpowiedni sposób jest procesem, powiem tak nieładnie, NP zupełnym, miało nie być o nauce, ale jest po prostu takim trudnym, nierozwiązywalnym, w związku z tym tutaj wspomaganie ze sztuczną inteligencją jest pomocne. Robimy cyfrowe przyjaki dla przedsiębiorstw, robimy technologię dla wojska, nie mogę o niej mówić, bo akurat ona, tutaj ten zakres mi na to nie pozwala. Wreszcie jesteśmy w Katowicach, wspieramy GKS Katowice w sposób analityczny i użycia sztucznej inteligencji w przewidywaniu, który piłkarz byłby dobry dla nas w przyszłości. GKS Katowice jest z tego bardzo zadowolony i myślę, że mogą też to potwierdzić.
18: Doktor Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz. Centrum Kompetencji z zakresu sztucznej inteligencji Sieci Badawczej Łukasiewicz jest, mówiąc obrazowo, miejscem, w którym polski przedsiębiorca, ale także polski samorządowiec, który odpowiada za realizację różnych funkcji publicznych, takich jak szpitalnictwo i inne funkcje użyteczności publicznej, będzie mógł spotkać się z naukowcem, z inżynierem Sieci Badawczej Łukasiewicz, który zajmuje się kwestiami związanymi ze sztuczną inteligencją, z rozwojem sztucznej inteligencji, z implementacją także modeli sztucznej inteligencji i dowiedzieć się, w jaki sposób implementować te narzędzia do swojej bieżącej działalności, po to, żeby ulepszać procesy, zwiększać efektywność działania i obniżać koszty. Wierzymy, że to jest bardzo istotna praca polskiej nauki na rzecz zwiększenia efektywności polskiej gospodarki, zwiększenia produktywności polskiego sektora przedsiębiorstw.
3: A to, że teraz będziecie tutaj w Katowicach, to jest jakiś łatwiejszy dostęp do przedsiębiorców tutaj właśnie ze Śląska albo po prostu mieszkańców?
18: My rok temu właśnie w Katowicach powołaliśmy jako Sieć Badawcza Łukasiewicz na bazie aktywów po innym dawnym Instytucie Technik Innowacyjnych w Górnictwie nowy Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa właśnie tutaj w Katowicach i tutaj grupujemy nasze zasoby związane z implementacją narzędzi AI. W związku z tym to tutaj pracują, w tym instytucie pracują nasi inżynierowie z tego zakresu. No niemniej oczywiście usługi tego instytutu dostępne są w całej Polsce, nie tylko na Śląsku.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Hity Radio. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na amtyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
6: Po reklamie.

0: prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Zanurz się w Pszczynie. I to dosłownie. Powstały tam dwa zbiorniki, w których można nurkować. Opowiedzą o tym burmistrz Pszczyny i nurek Dariusz Skrobol oraz po prostu nurek Przemysław Czyszczon.
2: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle, osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i w roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę w ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczna ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatniania wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w Peposz, to co powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią prace podwodne.
1: No i właśnie, skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
3: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
1: Jak wygląda cały proces od ubrania się w piankę do wypłynięcia?
2: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać, później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać, drugi automat oddechowy zapasowy, oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to pomłodzieżowo, aby był fan, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
1: To wracam do pana Przemysława. Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
3: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. I jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
1: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, czy zwykłe w cudzysłowie pływanie góra-dół. Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
3: Tam są dwa poziomy tylko zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać. I one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
2: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk. W Konkordii to też jest Dolny Śląsk. Tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i penetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania. Natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100. I takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół, albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości, przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wody bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć, zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwany overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później wychodząc na powierzchnię oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
1: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
2: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4, 5 i 6, tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie 2-krotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie zaokrąglając 1 atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy 2 atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
1: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej pszczynie?
2: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
1: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
2: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie, natomiast w drugim zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach, czy nurkować w kopalni, mieszkaniach. Dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój. Natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia. Ja często też mówię, jak wygląda nurkowanie w overhead. Tak komuś, kto nie zna tego typu nurkowań, mówię tak, czy byłeś kiedyś pod stołem? Mówię tak, mówię, próbowałeś się wydostać na górę, to wiesz, że nie wydostaniesz się. Mówię, teraz zalej to pomieszczenie wodą. To jest tak mniej więcej, jak to jest nurkowanie w przestrzeniach zamkniętych i wtedy od razu będziemy wiedzieć, czy ktoś ma klaustrofobię i ktoś się odczuwa strach, bo w takim wypadku absolutnie odradzam, aby wchodzić do przestrzeni zamkniętych, a już tym bardziej bez przeszkoleń.
3: Ekstremalne to jest zawsze, bo jednak pamiętajmy, że to są zamknięte pomieszczenia. Ale jeżeli jest ktoś dobrze wyćwiczony, ktoś poświęci sobie czas na szkolenie, to dla niego nie jest problemem. Ale tak jak tutaj właśnie Darek mówił, przede wszystkim trzeba przyjechać, zobaczyć, spróbować, no i to weryfikuje, czy się nadaje człowiek, czy ma to coś, no i czy powinien. Bo dużo jest osób, które mówią bez problemu, wchodząc do tego zbiornika, wychodzą i już więcej nie chcą wejść. Ale są też tacy, którzy wchodzą i już nie chcą wyjść. To wszystko zależy od człowieka i od jego wyuczenia.
1: A szkolą się u państwa konkretne służby?
3: Straż pożarna się szkoli. Różnego rodzaju służby. Prowadzimy szkolenia ratownicze, podwodne. No a przede wszystkim szkolimy nurków do prac podwodnych, czyli ludzi, którzy wykonują te prace. Ciężkie prace, łatwiejsze prace, ale jednak pod wodą. No i muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć nowego sprzętu, bo sprzęt do pracy pod wodą, do nurkowania zawodowego, bardzo różni się od sprzętu do nurkowania takiego zwykłego. Tutaj właśnie dzięki tym basenom jesteśmy w stanie nauczyć prawie każdego i to są bezpieczne dla nas warunki, a przede wszystkim możliwości, które możemy tam mieć. Możemy różnego rodzaju przeszkody robić, możemy różnego rodzaju rurociągi tam składać, bo też tam składamy. No olbrzymia możliwość sprzętu, no i olbrzymia możliwość nauki.
1: To na koniec chciałam zapytać, czy z okazji zbliżających się wakacji są tam organizowane jakieś specjalne akcje, czy to raczej tylko i wyłącznie takie pojedyncze szkolenia, jak to wygląda?
2: Zbiorniki otwarte są w zasadzie całodobowo, ponieważ również centra nurkowe przyjeżdżają na nurkowania nocne, więc o każdej porze dnia i nocy zbiorniki są na zasadach rezerwacyjnych, nie ma tam tak, że się wchodzi na zasadzie biletu, trzeba sobie zarezerwować wejście i wtedy dany zbiornik jest zarezerwowany na 4 godziny z wyłącznością tylko dla danego szkolenia, więc tak naprawdę one są bardzo indywidualne, więc nie ma jakiegoś wielkiego hura, że przyszło 100 osób, bo zbiornik...
1: I wszystkie pod wodę.
2: Wszystkie pod wodę, ponieważ zbiornik ma 11 metrów szerokości i 6 głębokości, więc ma też ograniczoną ilość, ile nurków może ćwiczyć w danym momencie, w danym zbiorniku, stąd zbiorniki są bardziej dedykowane pod kątem indywidualnych szkoleń. I tak jak mówiliśmy, w okresie wiosennym i letnim zdecydowanie zwiększa się ilość osób, które przyjeżdżają, więc rezerwacje trzeba robić troszkę wcześniej. Natomiast mamy też okres zimowy, ponieważ w tym roku zbiorniki zamarzły i również ćwiczyliśmy nurkowanie pod lodem, ale co ciekawostka, od kilku lat przyjeżdżają do nas morsi, którzy morsują na naszych zbiornikach. Oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, mając świadomość tego, że pod spodem, poza wyjściem z platformy, mamy 6 metrów głębokości, więc ćwiczą na tej wysokości tylko i tych platformy. Nie zanurzają się i również mają z tego fan. Więc zbiorniki są całoroczne i dają ogromną satysfakcję. Naprawdę ogromną satysfakcję, bo mieszczą się w centrum osiedla, ze względu na to, co powiedziałem na początku, bo są wodą rezerwową. Więc tak naprawdę nurkujecie państwo, patrząc na największe osiedle Piastów w Pszczynie i myślę, że to jest dodatkowy taki dosyć ciekawy element.
1: Czyli mówiąc wprost, jeżeli chcecie państwo zanurkować w Pszczynie, to można i to w dwóch zbiornikach, a czy w jednym rekreacyjnie, a w drugim jakbyście chcieli być zawodowymi nurkami.
3: Ale wtrącę się, że będą też dni otwarte. Każdy będzie mógł sobie przyjść i zobaczyć i takiego nurkowania, i zwykłego, i zawodowego.
2: Przygotowujemy dni otwarte, na razie jeszcze nie mamy daty, będzie to prawdopodobnie początkiem wakacji. I jeszcze takie uzupełnienie, ponieważ mówiliśmy o tym, jak się nurkuje, jakie są procedury, natomiast troszkę na temat tego, jaka jest różnica, bo Przemek tutaj wspomniał, pomiędzy nurkiem zawodowym i nurkiem rekreacyjnym i jeszcze mamy pośrednio nurka technicznego, ponieważ są nurkowie, którzy właśnie nurkują z nieco inną konfiguracją sprzętu niż sprzęt rekreacyjny. Najprościej, gdybyście państwo popatrzyli na naszych stronach na zdjęcia, tam są nurkowie rekreacyjni, którzy wychodzą w piankach lub w suchych skafandrach, mają na plecach jedną lub dwie butle i schodzą pod wodę i nurkują. Natomiast jak zobaczycie państwo ufolutka albo kosmonautę, to jest nurek zawodowy, ponieważ on wchodzi w potężnym hełmie, jest do tego podpięty kabloliną, w której ma pełną komunikację z systemem zabezpieczającym na górze, gdzie tam są odpowiednie osoby, które podają mu mieszankę powietrzną, do tego podają mu oczywiście informacje. On jest w pełnym kontakcie z osobami, które go asekurują z góry i dodatkowo ma jeszcze nurka, który wygląda jak nurek rekreacyjny, który go z boku asekuruje w tych swoich pracach podwodnych. Ja miałem przyjemność spróbować skręcania kawałka rurociągu. Nie wiem, Przemek, jak mi poszło, ale próbowałem.
3: Do rady.
1: bardzo panom dziękuję za tą rozmowę i właśnie to zanurzenie się w zbiornikach pszczyńskich. Moimi gośćmi byli burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz Nurek Przemysław Czyszczon. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Witamy was bardzo serdecznie. 4 czerwca. Wy jesteście teraz w mniejszości. Wy leżycie jednym okiem.
2: Ale Kieroszka, z czego ty się śmiejesz w ogóle? Bo
1: zaczynamy
2: na 4 czerwca. Panie, bardzo ważne święto. Boże ciało.
1: Ale ja nie mówię o tym. Mówię o tym, że my jesteśmy na posterunku.
2: Boże ciało, słuchajcie, to jest święto dziękczynne, o czym nikt już dzisiaj nie pamięta.
1: I właśnie, za ten
2: cholera, czy to musi przestać kraść poety do cholery?
1: Dziękuję. Dziękuję ci, Michał, za to, że mogę z tobą obcować, pracować.
2: No dobrze.
1: No nigdy nie miałem lepszego
2: partnera.
1: No dobrze,
2: dobrze, Piotrek, no dobra, powiem to. Nie ma spraw.
0: Desperanos w Antyradiu.
3: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Ty się żwawy jak gubik w moim akwarium. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj przy kalendarium.
2: Bardzo ładne. Brawo. Bardzo ładne. No dobrze, Michale, 4 czerwca, drodzy słuchacze, mamy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. To po primo.
1: To jest ważne.
2: Po sekundo w 1917 roku w USA po raz pierwszy wręczono nagrody Pulitzera, czyli nagrody dla dziennikarzy i świata około dziennikarskiego.
1: To słowem umieją władać.
2: Poza tym, proszę państwa, mówiliśmy kilka dni temu o pierwszym sklepie samoobsługowym w Polsce i on był w Białymstoku. Białystok wyprzedzał wtedy trendy.
1: Tak zwany sam.
2: A w 1937 roku w supermarkecie Humpty Dumpty, brzmi jak jeden z
1: Humpty Dumpty, przypominam, to z Alicji w Krainie Czarów, ten człowiek jajko.
2: Człowiek jajko, potem idealna ksywa dla Teletubisia. W Oklahoma City Sylvan Goldman wprowadził pierwsze na świecie wózki sklepowe, które, uwaga, skonstruował wspólnie ze swoim kumplem, mechanikiem Fredem Youngiem.
1: Ciekawe, czy już wtedy zaczęły ginąć.
2: Czy były już na pieniądze.
1: Ciekawe, no nie, na bezdomnych są, a nie na pieniądze.
2: 1938 rok. We Francji rozpoczęły się 3 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W 1968 roku otwarto jedne z moich ulubionych muzeów w Warszawie, czyli Muzeum Plakatów w Wilanowie. To było kalendarium.
1: Ale nie zapomnijmy jeszcze o dobrym muzeum karykatury, na przykład, które mamy na Starówce.
2: No macie długi weekend, może się skorzystać z polecenia.
1: Dokładnie, mamy Muzeum Powstania Warszawskiego. Kochani, zachęcamy, na pewno. No i MSN oczywiście. Budynek brzydki, a muzeum fajny.
0: Człowiek kalendarium.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, słuchacie oczywiście Antyradia, bo gdyby ktoś się rozkojarzył przy wolnym święcie i zapomniał, czy na przykład mu się nie ustawiło czasem drugi program Polskiego Radia, to mówimy tak, to my, Desperanos, wasza ulubiona para prowadząca poranku, która postanowiła dzisiaj spędzić poranek z wami.
2: I na razie nie idziemy na emeryturę, ale o tym, że niektórym się to może opłacać, powiemy już za chwilę.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dobra.
2: Czy ty se już myślałeś o emeryturze?
3: Ja nawet sprawdzałem, ile dostanę na...
2: O, ile ci weszło?
3: No, myślę, że tam 20 zł z groszami mniej więcej.
1: Nie no, nie wszyscy. Mi tam niecała dwójka wyszła, bo ja, wiesz co, ja płacę ZUS, naprawdę.
3: Ale ja też płacę ZUS. Dzwonią do mnie, ZUS do mnie zadzwonił.
1: O ja ZUS zadzwonił.
3: Słuchaj, dzwonią...
1: Właśnie się przypominali.
3: Dzwonią do mnie, przypominają się, zresztą 10 zapasem, więc trzeba będzie opłacić.
1: Dlaczego my z tym ZUS-em, proszę państwa?
3: Bo 54 tysiące złotych brutto miesięcznie wynosi najwyższe emerytura wypłacana w Polsce.
2: Człowieku.
1: 54 tysiące, co prawda brutto, no ale tu podatki.
3: Jakie on musiał mieć składki?
1: Stary, no właśnie. Nie, to nie. I właśnie widzisz, i tu stary jest twój błąd, bo to nie chodzi o składki. To chodzi o długość przepracowanych lat. Ten pan poszedł na emeryturę dopiero stary po 80. I te ostatnie lata przepracowane do emerytury, te ostatnie, kiedy już nie idziecie leżeć na sofie albo stać na golasa na balkonie. Słuchajcie, są kluczowe, bo jeżeli po 65 roku życia, tak jak jest w przypadku mężczyzny,
3: no tak,
1: jeszcze sobie popracujesz, a później pociągniesz do 70, do 80, do 86, tak jak ten pan, bracie, 54 koła miesięcznie. No i
3: 54
1: co?
3: Koła, kurczę blade. Najlepiej sytuowaną w kwestii emerytur kobietą jest pani, która ma 61-letni staż pracy i 42 tysiące brutto.
1: No i teraz tak, spójrzmy na siebie. Czy my tu utrzymamy posadę do 86 roku życia, Piotr?
3: Nie. Za chwilę wracam.
1: To może ja zadzwonię do ZUS-u, powiem, że jednak ty uregulujesz. Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Tu Desperanos w Antyradiu. Oczywiście już za chwilę powiemy wam o tym, dlaczego wyrzucanie takiej ilości jedzenia
2: No, ma... Nie ma sensu i jest przebrzydły, okropne. Powiem ci, że ja mam uczulenie na wyrzucanie rzeczy. Ale wiemy dlaczego. Dlaczego ono się z tej
1: logistyka lodówki, o tym za chwilę.
2: Tak jest, proszę państwa.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Hi, this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
15: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
14: Mów szybko, gdzie byłaś.
15: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica, wiele innych i jaka świetna jakość.
14: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
15: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
14: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie.
0: Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No i dobra. I teraz tak. Czy ty w ogóle myślisz, jak otwierasz lodówkę? Czy tak, po prostu jak zwiesz, zaczynasz połykać i żresz i odkładasz?
2: Wiesz dobrze, że ja teraz wyjeżdżam. Przez tydzień mnie nie będzie.
1: Tak jest.
2: Tak? Będziesz sam na posterunku.
1: Tak.
2: I ja, mój drogi, postanowiłem, że wyjem wszystko z lodówki. Został mi pomidor, został mi mozzarelka. Są rzeczy, które, nazwijmy to, mają długi termin przydatności do spożycia i ja sobie je układam i ta lodówka do piątku, do niedzieli w zasadzie, kiedy wyjeżdżam, będzie pusta.
1: Proszę Państwa, jedzenie psuje się najszybciej w najcieplejszych i najmniej stabilnych częściach lodówki, czyli przede wszystkim, uwaga, na drzwiach oraz na górnych półkach.
2: Tam mam ketchup i miód. Miód
1: bardzo
2: się
1: dobrze.
2: Psuje.
1: Dobrze. Drzwi dziękuję. Są szczególnie zdradliwe, bo przy każdym otwarciu dostają porcję ciepłego powietrza. Ciekawe, że akurat tam trzymamy jajka, które...
2: No, musztardę, tam trzymamy ketchup, sosy, dżemy po otwarciu. Ja chciałem powiedzieć, że czuję się zdradzony przez koncentrat pomidorowy. Ja bardzo lubię koncentrat pomidorowy. Mogę jeść jak jogurt, a ta menda cały czas pleśnieje. Otwieram na dzień, pleśnieje.
1: Najzimniej jest na dolnej półce, proszę Państwa. Tam tuż nad szufladami, gdzie powinniście trzymać warzywa. Przypominam szufladę, którą powinniśmy często przeglądać.
2: Hannibal Lecter
1: przecierać.
2: Tak,
1: dokładnie tak. I teraz tak. Środkowe półki to są te uniwersalne i tam najlepiej trzymać serek, twarożek, wędlinkę. Proszę Państwa, otwarte produkty z etykietą.
2: Żeby te otwarte nie były z tyłu. Trzeba je cały czas monitorować.
1: Dokładnie tak.
2: Więc z Michałem życzymy smacznego.
1: Jedno teraz pytanie do ciebie na koniec. Na temat lodówki i wyjazdu. Jak wyjedziesz, to odłączysz.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Tu Desperados, a wysłuchacie Antyradia. Nie oddalajcie się zbytnio od radioodbiorników, bo jeszcze w tej godzinie powiemy wam, w święto powiemy wam, docencie, że jesteśmy na posterunku. Tak. Ile pieniędzy powinniście mieć na wypadek kryzysu?
2: No i stąd ta bezczelna radość u Piotra, bo będzie znowu o mamonie.
0: Desperados w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: kieszowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dobra, okej. Czyli tak, kryzys to trwały... W ogóle u Polaka kryzys to jest całe życie. I to jak się zastanowić, to już od dobrych kilku wieków, nie?
2: Co tydzień zaczyna się nowy.
1: Kolejny. Ale co jest najważniejsze w kryzysie, proszę Państwa? Przetrwanie. Przetrwanie, czyli pieniądz, hajs, mamona.
2: Dokładnie. Posiadanie awaryjnej rezerwy finansowej zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala sprawniej funkcjonować w sytuacjach, gdy dostęp do elektronicznych form płatności jest ograniczony. Takie piękne zdanie właśnie przeczytałem.
1: Jak gruba ma być pęka, Piotr?
2: Nie istnieje uniwersalna odpowiedź i odpowiednia kwota odpowiednia dla wszystkich. Wysokość rezerwy powinna być dostosowana do twoich, moich, czyli indywidualnych potrzeb.
1: Dziękuję,
2: do liczby, do mowników oraz sytuacji finansowej domowego. I teraz tak, mam orientacyjne kwoty, są wyliczenia.
1: No właśnie.
2: Michał
1: no,
2: się na mnie patrzy z podełba.
1: Czyli jak gruba pęga, no.
2: Jeżeli mamy przewidziane kilka dni kryzysu, na przykład blackout, czy przerwy w działaniu bank?
1: Knotów.
2: Omatów. To powinniśmy mieć 500 tysiąc złotych w małych nominałach. Taka kwota...
1: Poczekaj, 500 tysiąc.
2: Pisz sobie. Wyłączą ci prąd.
1: Nie ma, przecież nie ma banknotu 1000 zł.
2: No ale to możesz mieć kilka banknotów. Jest, no jak chcesz, musisz, ja moim zdaniem powinieneś mieć w drobnych te
1: dobra,
2: banknoty.
1: Okay, no.
2: 1-2 tygodnie, czyli problemy z działaniem banków. No i tutaj musimy pomnożyć sumę tygodniowych wydatków razy 2 lub 3 razy. Jeżeli wydajecie 1000 zł rodzinnie, to musicie odłożyć 2-3.
1: Wiesz co, już się zgubiłem, niech strzelają.
2: Ale poczekaj, bo ja chcę ci zafundować jeszcze jeden miesiąc.
1: No dawaj, okej, z przyjemnością.
2: Najlepiej odłożyć gotówkę odpowiadającą minimum miesięcznym wydatkom całego gospodarstwa domowego lub całe wynagrodzenie za miesiąc pracy.
1: Okej, rozumiem.
2: Z tym chyba będzie bardzo ciężko. Zaraz wracamy,
1: lub,
2: proszę Państwa,
1: proszę Państwa, lub przechować bardzo drogi zegarek. Jak to zrobić, opowie Państwu Christopher Walken w filmie Pulp Fiction.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, pomału zbliżamy się do końca, ale
2: pomału jeszcze... zbliżamy się
1: ale
2: zajdę, do końca.
1: Ale co ty zbliżasz?
2: Jestem wolny.
1: Hej, pomału zbliżamy się do końca naszej audycji i mamy jeszcze dla Was ciekawochę. Jeżeli myślicie, że nasz polski Jezus ze Świebodzina jest imponujący, to musimy Was rozczarować.
3: Wiesz, kiedy powstał...
1: Teraz lepiej?
3: Tak, wiesz, kiedy wybudowano Tesco w Świebodzinie?
1: Przed Jezusem czy po?
3: 2 lata przed Chrystusem. Dobra, zaraz.
1: Ładne, dobra.
3: Zaraz wracamy.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperanos. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
4: Piotrusz, powiedz I love you.
5: I love you.
4: I know.
3: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen. Skoczysz do Carrefoura?
14: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
16: Harmonizer.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka,
20: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen, Garbage, Kula Shaker,

Ilias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No tak, się bodzi. Ja, ty wiesz, że jak go postawili, tego Jezusa tam, to ja zadzwoniłem, że jestem
2: naszym kolegą wspólnym.
1: Że jestem przedstawicielem takiej firmy wędliniarskiej i że chcielibyśmy tam umieścić reklamę naszej kiełbasy.
2: Że on ją tak trzyma?
1: Że on tak pokazuje i mówi, taka kiełbasa tylko z naszej firmy.
2: No i co?
1: Wiesz, że się zgodzili.
2: Tak? No dobrze, ale posłuchaj.
1: Pieniądze miały przechodzić przez Toruń.
2: Nasz Jezus jest bardzo duży, ale będzie miał znowu kolejną konkurencję.
1: No tak, już
2: bo
1: jest,
2: w Armenii trwają prace przy budowie największego na świecie pomnika Jezusa. Niedaleko stolicy Erywania. Jego pomysłodawcą jest armeński biznesmen, polityk. Jeden z najbogatszych mieszkańców tego kraju. Jak powiedział, uwaga, cytuję, figura ma dać Ormianom wskazówkę, drogę do odrodzenia i światła.
1: Figurski daje Polakom razem z Kędzierskim wskazówki, jak przetrwać tego typu informacje. Słuchaj, no co mam ci powiedzieć, Jezu, no brawo, no, to jestem za.
2: Dziękuję.
1: Nawet przeciw.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No i słuchajcie, po raz ostatni słyszymy się dziś. Ja tylko wymiary podam Jezusa.
2: Jezusa z Jerewania? No dawaj.
1: W 2027 roku, mówiliśmy o tym przed chwilą, ma powstać posąg, ma składać się z figury w wysokości 33 metrów, która będzie stała na 77-metrowym cokole. No, dla porównania Jezus w Świebodzinie marzy 52 metry razem ze sztucznym kopcem na
2: kolejce. Ale nasz prawdziwszy, bo polski, Pan Bóg na naszego patrzy, spogląda i mówi: pokazuj Polakom, jak wiarę utrzymać.
1: Michale, dziękuję.
2: Tak, zanim zaczniemy bluźnić, pora się pożegnać. Dziękujemy bardzo serdecznie.
1: Pa, do jutra, hej.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepsze.

0: Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Czeka Państwa bezpieczny program świąteczny.
0: Ostry dyżur w Antyradiu.

0: Gwiazdy Radio.
1: Jeśli ktoś zapyta, dlaczego jest to bezpieczny program świąteczny, to odpowiem, że jest bezpieczny szczególnie dla mnie, bo nie chcę czegoś z tym świętem pokręcić, a do tego może jakieś aspekty związane z bezpieczeństwem się pojawią.
0: Ostry dyżur w Antyradio.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: dowiedz się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.

0: Nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Radio.
1: Ostatnio czytałem, że ktoś grillował na balkonie i zapalił się kawał domu, dlatego bezpiecznie będzie rozpalić grilla koło piaskownicy czy innej zjeżdżalni. To jest właśnie aspekt bezpieczeństwa, który miałem zawrzeć w programie.
0: Ostry dyżur w Antyradio.

0: Antyradio.
1: I tym sposobem kończy się bezpieczny program świąteczny i bezpieczna godzina zarazem. Za chwilę powrócę.
0: Ostry dyżur w Antyradio.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Amtyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Polskie Radio.
1: W kolejnej godzinie witam Państwa Aleksander Ostrowski. Święta, święta, nadal w Antyradio.
0: Ostry dyżur w Antyradio.

0: Party Radio.
1: Są takie zawody, w których dni wolne nie obowiązują, albo są wprowadzane dyżury świąteczne, na przykład dzielni strażacy, policjanci, strażnicy miejsc, żołnierze, czy na przykład lekarze, pracownicy elektrowni, i długo można by wymieniać. Są też pracownicy radia i telewizji, co widać, słychać, na szczęście nie czuć.
0: Ostry dyżur w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje-skarbowe.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Gwiazdy Radio.
1: Swoją drogą, ciekawe jak to jest świętować, jednocześnie odpoczywając, niejednokrotnie na imprezach okołoświątecznych i wyjazdowych. To jest ciekawe zagadnienie, świętowanie i odpoczywanie.
0: Ostry

0: Antyradiu. Tak kończy się druga godzina z Aleksandrem Ostrowskim w Antyradiu, który powróci za chwil kilka.
1: Ostry dyżur w Antyradiu.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
3: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Gwiazdy Radio.
1: To właśnie trzecia, a zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Nadal zatem trwa bezpieczny program świąteczny.
0: Ostry dyżur w Antyradio.

0: Polskiej Radio.
1: Jak to w dni wolne na drogach pojawi się więcej samochodów, motocykli, rowerów i wszelakiego sprzętu ułatwiającego przemieszczanie. Czego zatem należy życzyć słuchaczom? Otóż przemieszczajcie się Państwo tak, aby nie zasilić wszelakich statystyk.
0: Ostry dyżur w Antyradio.

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie.

0: Wszystkie tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. 2 dni, 2 sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Bad Omens, 3 Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa, tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
18: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Gwiazdy Radio.
1: Tak się zastanawiam, jak spędzić resztę tego świątecznego dnia. Z pewnością nie rozpalę grilla, bo jestem niemięsożerny. Nie kręci mnie też jedzenie przypalonego chleba z jakimś zielskiem, zatem odpuszczam sobie grillowanie. Ostry

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
6: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

przepięknie Deep Purple z nagraniem Arrogant Boy wprowadzili nas do dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio, takiej około świątecznej, więc myślę, że możemy dumnie odpalić tą naszą Rokomotywę i pojechać bez trzymanki. A jak? Do godziny 16. Kto wam zabroni? Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam.

Foo Fighters. Już nie mogę się doczekać ich koncertu w Warszawie. Już niebawem, już tylko kilka dni i będziemy wspólnie szaleć na Stadionie Narodowym. Bilety jeszcze są, więc proszę słuchać uważnie Antyradia. Wszystko zostanie wam dane w swoim czasie. Tymczasem przed nami Kazik na żywo.

0: Hello, everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
0: Antiradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antiradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antiradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszam do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG.

PG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio.

Przed chwilą zaprezentował się przepięknie kolejny zespół, który także niebawem pojawi się na dwóch koncertach na PGE Narodowym w Warszawie. Bilety oczywiście do wzięcia w Antyradio w swoim czasie. A teraz spójrzmy, co wydarzyło się 4 czerwca. W 1983 roku zespół The Police rozpoczął pierwszy z 4 tygodni przebywania na pierwszym miejscu listy przebojów na Wyspach piosenką Every Breath You Take, pochodzącą z ostatniego albumu grupy, płyty zatytułowanej Synchronicity. Za tę kompozycję Sting zdobył nagrodę Grammy w kategorii piosenka roku, natomiast cały zespół za najlepsze wykonanie piosenki w stylu pop. I to wydarzyło się w 1983 roku i warto by było, żebyśmy tego utworu teraz wspólnie posłuchali.

Prawie na koniec pierwszej części dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio. Tom Petty and the Heartbreakers, nieodżałowany. A za chwilę Niepokonani, Perfect, do godziny 14. Ja z kolejną dawką najlepszego rocka na świecie, około świątecznego, wracam tuż po. Nie oddalajcie się.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.
6: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Social Distortion, doskonały utwór, doskonała kapela za nami. Mam nadzieję, że są w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Sprawdźcie, jak to wszystko wygląda na antyradio.pl. Tymczasem przed nami druga odsłona dzisiejszej lokomotywy w Antyradio. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i niech tę część rozpędzi nam Billy Idol ze wspomnieniami. Wide Wailing.

Nine Inch Nails za nami. Tymczasem, jeżeli buszujecie gdzieś w sieci, to przypominam, już o tym mówiłem chyba w Lokomotywie w Antyradio, ale warto wspomnieć, że można zobaczyć i usłyszeć cały koncert, jaki Metallica zagrała 19 maja w Chorzowie. Zespół udostępnił to w sieci, można nawet zamówić podwójną płytę kompaktową. Metallica wtedy oglądało 90 tysięcy fanów, ustanawiając rekord frekwencji i zapisując koncert jako największe wydarzenie stadionowe w historii Polski. Więc jeżeli byliście, to może znajdziecie siebie, a jeżeli nie byliście, to warto te obrazki zobaczyć, bo naprawdę robią wrażenie.

Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Hushpipe i Weezer, tak się zaprezentował przed chwilą w okołoświątecznej lokomotywie w Antyradiu. A my jeszcze sprawdźmy, co w muzycznej karcie kalendarza się wydarzyło, bo to także był 4 czerwca, 84 rok. Nowy album Bruce'a Springsteena, zatytułowany Born in the USA, pojawia się na półkach sklepowych. Płyta okazała się najbardziej kasowym wydawnictwem płytowym i najbardziej udanym komercyjnym albumem Springsteena w całej jego karierze. 7 singli z tego krążka dotarło do pierwszej dziesiątki amerykańskiej listy przebojów. I tytułowego nagrania teraz posłuchamy.

London zadzwonił przed chwilą na antenie antyradia, natomiast za moment wskoczymy do Ameryki. I ta Ameryka niemalże doprowadzi nas do godziny 15, zamykając drugą część dzisiejszej Rokomotywy w antyradio. A ja z kolejną dawką muzyki wracam o 15. Nie oddalajcie się.

0: Promocja Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
2: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
2: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

Nothing But Thieves to jedna z tych gwiazd, które zagrają na tegorocznej edycji Rock for People w Hradec Kralowe za kilkanaście dni. Bilety oczywiście mamy w Antyradio, więc proszę nasłuchiwać uważnie, bo będzie szansa, żeby takie bilety dla siebie zgarnąć. A na Rock for People w tym roku także i Reader's Grace, i Papa Roach, i Megadeth, i Die to Remember, i Electric Cowboy, Limp Bizkit, Iron Maiden, wiele innych. Jest czego posłuchać, jest kogo zobaczyć, ale przede wszystkim warto słuchać Antyradia.

To było nagranie Sad Generation z repertuaru Palais Royal w Rokomotywie w Antyradiu. Robią wrażenie, ale teraz warto by było trochę uspokoić, bo przed nami To Be With You, słynne nagranie z repertuaru grupy Mr. Big, które także zapisało się złotymi wygłoskami w historii muzyki popularnej w ogóle. A siły w tym numerze jest niezbyt wiele. Posłuchajcie i przypomnijcie sobie.

0: is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro.
8: Emocje rosną.
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach z

0: ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.

0: dowiedz się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pół w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Anty Radio. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Dziwna wiosna za nami. Z tym zespołem spotkamy się podczas tegorocznego Poland Rock Festiwalu. Będzie okazja, żeby do tego wracać nie raz i nie dwa. Ale teraz, jeszcze nim zamkniemy lokomotywę, wróćmy do muzycznej karty kalendarza, bo okazuje się, że to także był niestety 4 czerwca 2013 roku, kiedy w wieku 43 lat odszedł Marcin Szyszko, perkusista zespołu Wilki, z którym nagrał takie płyty jak Przedmieścia, Acousticus Rocus, Czwórkę czy Watry. Szyszko nawet zaśpiewał w utworze 1974, jak pamiętam. Wilki sprzed lat przed nami. Wspomnijmy.

i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze okołoświąteczne spotkanie w Rokomotywie w Antyradio, ponieważ nieuchronnie zbliża się godzina 16. Na koniec jeszcze ode mnie taka muzyczna wisienka na torcie, natomiast ja jutro wracam jak zwykle po 13 do Antyradia z kolejnym wydaniem Rokomotywy. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki, dbajcie o siebie, miejcie fajny, mądry, długi weekend. Jeżeli jesteście gdzieś w pobliżu, to mam nadzieję, że na jutro na 13 jesteśmy umówieni. Trzymajcie się, do miłego. Bye, bye.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Płynu. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry, wieczór, kochany. Długo weekendowy na Rodzie. Kłaniają się na posterunku Sandra Hajduk-Popińska
2: i Tomasz Ambrożo-Obertyn. My dzisiaj bez kiełbaski, bo i pogoda mało grillowa, ale za to z zapasem bardzo ciekawych informacji, bo wiemy, że Polacy kochają długie weekendy i że to jest takie bardzo polskie, więc będziemy sobie dzisiaj troszeczkę rozmawiali o tych gwiazdach rocka, które polskie korzenie mają.
1: Tak, ale powiemy również o gwiazdach rocka, o tym, co robią, jakie mają pozamuzyczne pasje, bo długi weekend to z całą pewnością jest czas, kiedy oprócz kaszanki na grillu można poświęcić się innym aktywnościom, co i wam polecamy. Para zgłośników bucha dzisiaj wyjątkowo do godziny 19. Bądźcie z nami, bo dzisiaj w programie między innymi będzie o tym, kto hodował pstrągi. Powiemy również, co uratowało Alisa Coopera i jakim kijem lubił nawalać. To wszystko do godziny 20, a teraz gramy.
0: Para zgłośników w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Długi weekend trwa i trwa mać, a my zapewniamy najlepszego roka na świecie, więc nie kręćcie gałką przy radioodbiorniku, co najwyżej można przekręcić kaszankę na grylu.
2: O, i to jest akurat bardzo dobry pomysł. Swoją drogą ciekawe, czy Jack White
1: lubi białą kiełbaskę.
2: Kiełbiasę. Tak, słuchajcie, no bo Jack White, tak się składa, ma bardzo silne związki z Polką. Jego matka, nie wiem czy wiedzieliście, jest Polką i przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych wiele lat w Polsce właśnie spędziła, a babka Jacka White'a mieszkała w Krakowie, słuchaj.
1: Zresztą
2: sam Jack White nieraz grał w Polsce, przed chwilą również, przed momentem. No i warto przypomnieć, że na Openerze w 2005 roku celebrował swoje 30 urodziny, więc poznał tej naszej polskiej gościnności, świąteczności.
1: Ciekawe, jak było na drugi dzień. Dobrze, więcej o gwiazdach roka będzie dzisiaj jeszcze w programie, a teraz wracamy do grania najlepszego roka na świecie.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu.

0: Przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: I takiego roka grać wam lubimy najbardziej. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak mija wam ten długi weekend. Nam w robocie, ale my naszą robotę kochamy,
2: tak,
1: więc jej nie unikamy i dzisiaj jesteśmy z wami, para z głośników. Grać będzie do godziny 20.
2: No i serwujemy wam ciekawostki dotyczące polskich korzeni Gwiazdroka, ale również pasji pozamuzycznych, które ich pochłaniały. Roger Daltrey z The Who zapisał się ten zespół w historii rocka jako absolutni destruktorzy. Rozwalali gitary, wysadzali perkusję i demolowali pokoje hotelowe do fundamentów, można powiedzieć, ale ich wokalista na starość znalazł ukojenie w czymś skrajnie ekstremalnym, Arebur, w hodowli ryb, okazuje się. W latach 80. kupił posiadłość w Sussex i własnymi rękami, za pomocą koparki oczywiście, zaprojektował i zbudował 4 wielkie stawy, w których stworzył profesjonalną hodowlę pstrągów. Mało tego, w wywiadach otwarcie przyznaje, że projektowanie infrastruktury wodnej i dbanie o czystość stawów interesuje go bardziej niż wspominanie starych tras koncertowych.
1: Ty, ale patrz, to każda prawdziwa gwiazda rocka jara się rybami, bo nasz Kasprol także.
2: Dokładnie. No, także chłopak nieźle popłynął.
1: A my rybka na grill.
2: Albo rybka, albo akwarium, jak mawiał gospodarz Anioł. No to gramy.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: No i jeśli takie numery zabieracie ze sobą w podróż, nieważne czy to trolejbus, czy autobus, dojedziecie na pewno do celu. Para z głośników wciąż bucha.
2: Bucha i ma się bardzo dobrze. Mimo tego, że nasz długi weekend spędzamy w pracy, to bardzo się z tego powodu cieszymy, dlatego że dzisiaj tak patriotycznie w naszej audycji i mówimy o gwiazdach rocka, które polskie korzenie mają. Yannick Gers, gitarzysta Iron Maiden, Brytyjczyk polskiego pochodzenia, no to jest zdecydowanie artysta światowego formatu, zgodzisz się ze mną, Tomku. No i wyobraź sobie, że jego ojciec był oficerem polskiej marynarki, która po kampanii wrześniowej ewakuowała się do Wielkiej Brytanii. Mm-hmm. Panowie kochają zresztą historię, bardzo często w muzyce, w tekstach Iron Maiden te wątki historyczne się przewijają, a sam Gers w młodości wielokrotnie odwiedzał Polskę, dokładniej niewielką miejscowość, uważaj, Sośno, nieopodal Bydgoszczy, gdzie mieszka jego rodzina.
1: No, to...
2: I to tam w ogóle pierwszą gitarę dostał.
1: Czyli z młodej piersi się wyrwało z polskiej sosny.
2: Czyli Iron Maiden, można powiedzieć, jest trochę jednak polski produkt.
1: Absolutnie tak. No a my teraz odpalamy sobie bardzo klimatyczny, fantastyczny kawałek. Jedziemy.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: W dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Z taką muzyką to można spędzać długi czerwcowy weekend. No, bardzo to jest dla mnie ciekawe, czy ułożyliście już polską flagę z keczupu i majonezu, bo ja na przykład w te takie wszystkie wolne długie weekendy...
2: z jakiego majonezu oczywiście?
1: O, nie, no to o tym nawet nie dyskutujmy. Ja mam swój ulubiony, ale nie możemy
2: nie,
1: tego powiedzieć.
2: Nie będziemy w to wnikać.
1: No dobrze, tymczasem...
2: Nie rozdrapujmy tych polsko-polskich ran.
1: Tak, tymczasem wyjecie, my do was gadamy i teraz mamy dla was bardzo ciekawą informację ze świata muzyki rockowej właśnie.
2: Tak, i z pasji, które można realizować podczas długiego weekendu. Myślicie, że rock'n'rollowy tryb życia to tylko hotele, fanki i szampan? No
1: tak.
2: To posłuchajcie tego, co Rod Stewart, ten sam facet, który śpiewał Do You Think I'm Sexy przez ponad 20 lat, jakie miał jedno z najbardziej niesamowitych ukrytych hobby.
1: No.
2: Otóż Rod jest absolutnym psychofanem modelarstwa kolejowego.
1: Nie.
2: No tak, ale nie mówimy tu o jakimś takim małym torze rozłożonym na stole w kuchni. Stewart zbudował w swojej posiadłości makietę odwzorowującą powojenne Chicago i Nowy Jork, która ma ponad 37 metrów długości i 7 metrów szerokości. Co więcej, kiedy jeździł w trasy koncertowe, rezerwował w hotelach dodatkowy pokój, ale nie na igraszki.
1: No właśnie, tak pomyślałam, że o to chodziło.
2: No, ale
1: a to na modele, tak?
2: Na modele.
1: Albo modelki, czy modele.
2: I modelki, i modele tam przychodzili i była też ciuchcia. Także fajnie się bawili. Ciu-ciu! Wracamy do grania.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Długi weekend wciąż trwa i najlepiej celebrować go w towarzystwie najlepszego roka na świecie, co my z Sandrą w parze zgłośników niniejszym czynimy.
2: Najlepiej celebrować go w parze. A jak nie w parze, to w szerszym gronie, ale już może ten temat zostawmy.
1: Słuchajcie,
2: para zgłośników do godziny 20. My sobie dzisiaj rozbieramy na czynniki pierwsze zarówno pasje gwiazd roka, jak i ich pochodzenie, bo okazuje się, że wiele z nich, naprawdę wiele z nich ma korzenie polskie. I nie inaczej jest w przypadku Hillela Slovaka. Było ostatnio o tym muzyku bardzo głośno w związku z dokumentem na jednej z platform streamingowych. Nieżyjący już muzyk, gitarzysta i współzałożyciel grupy Red Hot Chili Peppers też ma polskie korzenie, bowiem Slovak był synem Polki i Chorwata. Jego rodzice przenieśli się do USA, kiedy Slovak miał 5 lat. No, niestety muzyk zmarł zaledwie jako 26-latek. Przyczyną było przedawkowanie heroiny, ale zespół Red Hot Chili Peppers w piękny sposób oddał mu hołd właśnie wspomnianym filmem dokumentalnym.
0: Para zgłośników w Antyradiu.

0: Kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Długi czerwcowy weekend. No, kochani, wiemy, jesteśmy przekonani, że z Antyradiem bawicie się przednio. My z wami również. I chociaż, umówmy się, no to nie jest idealna letnia pogoda, bo gdzieniegdzie w Polsce zachmurzenia.
2: Boże, no, ale tylko gdzie nie.
1: Nie się stałam pogodynką w ogóle swoją drogą.
3: To, co ciekawe, nie mamy w studiu okna. Ale Sandra ma trzecie oko, na szczęście.
1: O, no dobrze, to już dobrze, moje trzecie oko. Zostaw.
3: O trzecim oku mowa. Tak. Teraz Bruce Dickinson. Bruce Dickinson z Iron Maiden, słuchajcie, to jest człowiek renesansu. Lata jako pilot Boeingów, pisze książki, waży piwo, ale o tym hobby rzadko się mówi. Otóż, słuchaj, Bruce to także elitarny szermierz. I to nie żaden amator machający szpadą w ogrodzie. Absolutnie. Na przełomie lat 80. i 90. w absolutnym szczycie popularności Iron Maiden Dickinson trenował tak ostro, że zajął 7. miejsce w rankingu najlepszych szermierzy w całej Wielkiej Brytanii. Dostał nawet oficjalne zaproszenie, by reprezentować swój kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie.
1: Boże, Leonardo da Vinci rock'n'rolla, ty patrz.
3: A tu taki Bruce Dickinson, proszę bardzo.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: z głośników w Antyradiu.
1: No i od razu świat maluje się w jakby przyjemniejszych barwach, kiedy takie kawałki docierają prosto do waszych organizmów, do waszych serc, przez uszy, za sprawą głośników Antyradia.
2: To nie są drogę pokonują te kawałki, no ale dobrze.
1: Przez żołądek do serca to miażdżyca, a przez uszy to, prawda,
2: Antyradio, miłość do rock'n'rolla. No właśnie, o rock'n'rollu mowa i o polskich korzeniach w świecie rocka. Teraz będzie o panu. W kontekście słowa korzeń też było o nim głośno, ale może skupmy się jednak na jego pochodzeniu. Peter Steele z Type O Negative, a właściwie powinnam powiedzieć Peter Thomas Ratajczyk. No, w jego żyłach płynęło niewiele polskiej krwi, bo ojciec był pochodzenia polsko-rosyjskiego, a matka miała irlandzkie, uwaga, szkockie, norweskie i islandzkie korzenie. Jednak jego nazwisko wyraźnie pokazuje, że Peter miał polskie geny. Ratajczyk, wiedziałeś o tym?
1: Nie, absolutnie. No, kiedyś wszędzie była Polska. No, a potem, wiadomo, wyszło jak wyszło. Dobrze, tak. Kochani, więcej ciekawostek ze świata gwiazd rocka jeszcze dzisiaj w programie pojawi się na pewno, jak również pojawi się dużo pysznej, soczystej muzyki, którą możecie sobie zaserwować również przy grillu. Także nie oddalajcie się nigdzie.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Dougalia.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hello, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
7: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Nie zwalniamy tempa w parze z głośników. Do godziny 20 spędzamy z wami to długie, czerwcowe popołudnie. Swoją drogą to jest wspaniałe, że jak wychodzimy z naszej pracy, z naszej audycji, z naszego radia, to wciąż jeszcze jest jasno. Ja tak, tam się jaram.
2: Ja się też absolutnie jaram. A tymczasem, proszę państwa, trochę informacji o tym, czym jarają się gwiazdy rocka. Facet, który biega po scenie z gilotyną, odcina głowy lalkom i straszy makijażem.
1: Alice
2: spędza...
1: Cooper?
2: Dokładnie. Brawo, siadaj, dostatecznie. Alice Cooper spędza wolny czas na czym?
1: Gra w golfa.
2: Bardzo dobrze. Brzmi jak żart trochę, ale dla niego była to kwestia życia i śmierci, a nie żaden żart. W latach 70. i 80. Alice był w potężnym ciągu alkoholowym, także lekarze dawali mu parę lat życia. No i w końcu, kiedy wyszedł z odwyku, musiał czymś zastąpić swój destrukcyjny nauk. Padło na golfa, prawda? Cooper uzależnił się od uderzenia w małą białą piłeczkę tak mocno, że grał po 36 dołków dziennie przez okrągły rok. Nawet napisał na ten temat książkę. Więcej o polskich korzeniach gwiazd rocka i również o ich pasjach pozamuzycznych w długi weekend w Antyradiu w parze z głośników już za moment.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Zróbcie sobie przerwę od grilla, bo musicie mieć miejsce na wszystkie smakowite historie, które dotyczą gwiazd rocka, które dzisiaj naszykowaliśmy specjalnie dla was w parze z głośników. Sandra Hajduk-Popińska,
2: Tomasz Ambroży-Obertyn.
1: Wciąż na posterunku.
2: Rozkładamy dzisiaj na czynniki pierwsze korzenie gwiazd rocka, jakkolwiek to nie brzmi. Skupiamy się na tych polskich korzeniach właśnie. No i jeden z najlepszych gitarzystów świata, czyli Richie Sambora, którego doskonale znacie z zespołu Bon Jovi, no bez wątpienia jeden z najlepszych gitarzystów świata, też ma korzenie polskie. Oczywiście o tych włoskich korzeniach to wiemy. No ale okazuje się, że jego ojciec był Polakiem, a kiedy sam Richie był małym chłopcem, to wiele czasu spędzał w domu dziadków, rodziców ojca, czyli w Polsce.
1: No i serce rośnie, to mi się podoba i o to chodzi. Nie samymi kluskami, znaczy po włosku kluskami człowiek żyje.
2: A właśnie, z tymi kluskami to jest, słuchaj, temat kontrowersyjny. No na Śląsku kluski to są kluski, a to wy tu w Warszawie na makaron tak mówicie.
1: Gorole, znaczy
2: gorole.
1: Chciałeś powiedzieć.
2: No ja.
1: Pamiętaj, że ja się urodziłem w Bytomiu, także nie... Ostrożnie.
2: Dobrze.
1: Dobrze, zjedzcie se tam kluski, pastę, makaron, czy co tam sobie stryjenka winszuje.
2: Kiełbę.
1: A my dokładamy jeszcze najlepszego rocka na świecie.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Project Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Trinity. Siedziałeś trochę za wysoko. Age Blocks. Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Wieczór jeszcze młody i mało tego, ponieważ to długi czerwcowy weekend, to jutrzejszy wieczór będziecie mogli spędzać z Antyradiem na imprezce, na przykład, jeśli macie taką ochotę.
2: Absolutnie,
1: ale jeśli wolicie
2: koniecznie
1: z książką w domu, to też jak najbardziej polecamy.
2: Albo można odstawić książkę i posłuchać sobie jeszcze więcej muzyki. Na przykład Pink Floydów. Pink Floydzi to psychodeliczna podróż w kosmos, ale ich perkusista Nick Mason mocno stąpa po ziemi, a właściwie sunie po niej z prędkością 300 km na godzinę. Mason to jeden z najbardziej szanowanych w świecie kolekcjonerów aut wyścigowych, ale uwaga, on nie trzyma ich pod kocem w klimatyzowanym salonie.
1: No co ty?
2: Dość regularnie startował w legendarnym 24-godzinnym Le Mans, a w swojej kolekcji ma absolutnego świętego grala motoryzacji, czyli Ferrari 250 GTO z 62 roku.
1: Nic nie zrozumiałam.
2: Czerwony. Wyprodukowano tylko 36 sztuk tego modelu. Mason kupił je w latach 70. za ułamek dzisiejszej wartości. No a dzisiaj to auto wyceniane jest na blisko 50-70 milionów dolarów. Także
1: imponująca kolekcja i imponująca również twoja wiedza, Tomku, muszę ci powiedzieć.
2: Ale
1: o tych wszystkich pasjach gwiazd rocka. Ja cię kręcę.
2: To i o wiele więcej jeszcze dzisiaj w parze z głośników.
1: Ale a propos kręcenia, gałką nie kręćcie, tylko bądźcie z nami, bądźcie z Antyradiem, bo to nie jest tak, że na parze z głośników kończy się dzisiejszy dzień w Antyradiu.
2: Absolutnie nie. A my wracamy do grania.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: No i tym kawałkiem będziemy się już z wami powoli żegnać. Długi weekend zainaugurowany z Antyradiem ma się rozumieć i niech tak pozostanie, bo Antyradio wciąż gra.
2: Oczywiście, będziemy grali dla was też jutro i pojutrze, tak naprawdę to do końca świata jeden dzień dłużej i żadne długie weekendy nam nie straszne. My lubimy z wami je spędzać, także bardzo dziękujemy za dziś. Do usłyszenia jutro. Sandra Hajduk-Popińska, Tomasz Ambroży-Obertyn kłaniają się nisko.
1: Trzymajcie się buziaczki, pa pa.
2: Pa.
0: Para z głośników w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. 2 dni, 2 sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Batomans, 3 Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa, tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio na Mystic Festival. Program prowadzą Bartek Synowiec i Robert Brauła.

0: Antyradio na Mystic Festival.
1: Ponownie meldujemy się z Gdańska, z Mystic Festival z terenu Stoczni Gdańskiej, gdzie odbywa się właśnie największe polskie metalowe święto, największy polski metalowy festiwal. Dzisiaj właściwie oficjalnie dzień pierwszy, bo wczoraj był Warm Up Day, o którym mówiliśmy i opowiadaliśmy. Dzisiaj dzień pierwszy, gdzie na głównej scenie zagra m.in. Megadeth, w ogóle taki trashowy dzień, bo też jeszcze Overkill i Anthrax są zaplanowane. Meldujemy się w składzie Bartek Synowiec
2: i Robert Brouwa.
1: I od razu z pierwszym gościem dzisiaj, którym jest Łukasz Pak, zespół Hostia. Cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Czekaj, Łukasz, powiedz tu coś jeszcze.
3: Jeszcze raz powiem.
1: O, cześć. Teraz mamy cię głośniej, super. Łukasz nie tylko jest wokalistą zespołu Hostia, ale też autorem grafik mystikowych. Jeśli widzieliście te wszystkie rzeczy, które znajdują się na merchu Mystic Festivalu, czy w ogóle promocyjne Mystic Festivalu, to właśnie Łukasz je projektował. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam na Mystic Festival, widzę ogromną kolejkę do tych stanowisk z merchem Mystic Festivalu. To, rozumiem, napawa cię dumą.
3: Tak, wydaje mi się, że to jest nawet większe wynagrodzenie niż faktury, które wystawiam.
1: Nie, no, wspaniałe są te wzory.
3: A jeszcze wspanialsze jest, gdy widzę na banerach, które przedstawiają wzory na przykład koszulek, jak widzę zaklejone X taśmą, to jest już całkiem satysfakcjonujące.
1: A to zwykle zdarza się już pierwszego dnia, bo ten merch się strasznie szybko wyprzedaje.
3: Nie będę kłamał, bardzo mnie to również satysfakcjonuje.
1: Kiedy patrzę się na ten merch, jeśli jesteście przy komputerze albo przy telefonie, możecie sprawdzić, to zwykle jest wzorowany tym miejscem, Stocznią Gdańską. Jest też jakiś kraken, czyli nawiązanie do morza, do wody, do potworów. No ale w przyszłym roku już nie będzie tej Stoczni Gdańskiej. Masz pomysł już, jak to ograsz graficznie?
3: Tak, dokładnie. Pracujemy nad tym. Nie ukrywam, że troszeczkę mi ulżyło, że mogę odpuścić już motywy na przykład żurawi, które wiem, że są bardzo charakterystycznym motywem. Jednak gdy się pracuje co rok i wypadałoby zaznaczyć ten motyw, no to już troszeczkę powiem, że przejadło mi się. Nawet nie wiem, czy byłbym w stanie coś zaproponować nowego w stylizacji, żeby wykorzystać na przykład ten element żurawi. Także myślę, że troszeczkę odpoczniemy od tego przy kolejnej edycji. Ale tak, nie chcę spoilerować, ale myślę, że również fajnie przedstawimy nowy klimat, nowego miejsca.
2: Czyli macki pójdą w odstawkę?
3: Macki bym zostawił, bo wydaje mi się, że
2: one są uniwersalne.
3: Kraken, Cthulhu bardzo tak już się stał się maskotką festiwalu po prostu i można go w różny sposób przedstawić stylistycznie i graficznie, więc to, wydaje mi się, że jest to motyw taki nie do końca jeszcze wyeksploatowany i można się jeszcze tym pobawić i myślę, że jeszcze na pewno z tego skorzysta.
1: Teraz nie będzie zatapiał tych żurawi czy statków, a słoneczko Polsatu, bo to na błoniach Polsatu.
3: Tak, Polsat pójdzie przestań. To wszystko na dno oplątane mackami Mystic Festivalu.
1: To przejdźmy do tematów muzycznych. Jesteś gościem co roku tutaj na Mystic Festivalu.
3: Tak.
1: Jako jeden z ludzi związanych z Mystic Festivalem, ale też ze zespołem Hostia będziesz występował. Ostatnim razem 2 lata temu graliście, zdaje się, na małej scenie.
3: Tak.
1: Teraz będziecie
3: dokładnie
1: na nieco większej, tylko o 15:45.
3: Tak, cieszy mnie to, ponieważ i tak było niespodzianką, gdy byliśmy goszczeni tutaj ostatni raz. Graliśmy na scenie w klubie Grizzly Dizzly. No i okazał się ten klub troszkę mały, jak na nasz występ wtedy, co było dla nas zaskoczeniem. Teraz mam nadzieję, że jeśli oczywiście pogoda dopisze, że będzie miało okazję więcej ludzi nas zobaczyć i usłyszeć. Także tak, no ja jestem bardzo podekscytowany, bo marzyło mi się troszeczkę, żeby zagrać właśnie na zewnętrznej scenie, na tym festiwalu. A jestem fanem zarówno muzyki, tak naprawdę cały rok pracuję i widzę to wszystko na monitorze, jeśli pracuję nad edycją daną. I dla mnie sam już festiwal to jest takie spełnienie, zobaczenie tego wszystkiego na żywo, wszystko. Począwszy od merchu, jak i od dekoracji scen i wszystkich takich dekoracyjnych motywów, kiedy ja to widzę cały rok na monitorze i kiedy mogę to porównać z produkcją realną, no to dla mnie jest to super wzruszające też doświadczenie, gdy widzę w skali na przykład dekoracje main stage'u, gdzie widzę te banery wszystkie i w naszym tak zwanym key visualu, czyli odpowiednik do danej edycji festiwalu kolorach czy motywach. No dla mnie jest to big deal. Dla mnie jest to duża rzecz.
1: Ja na chwilę odskoczę od tematu festiwalowego, ale zostanę przy zespole Hostia, bo to jest zespół dobrze kojarzony na polskiej scenie metalowej, ale jakiś czas temu też usłyszeli o nim słuchacze BBC Radio 6 w audycji Iggy'ego Popa. Ty dzisiaj jesteś w czapeczce Iggy'ego Popa, miałeś okazję poznać go. Tak, jak do tego doszło w ogóle, że Iggy Pop was odkrył i zagrał w swojej audycji?
3: No myślę, że wszystko zaczęło się od współpracy z Natalią Zamilską, którą Iggy również promował na antenie BBC i miałem zaszczyt gościnnie popsuć numer Natalii swoimi romantycznymi wokalami i ten utwór właśnie poleciał w audycji BBC Music, który ma ogrom słuchaczy, jest to chyba nadal największe radio na świecie, największą ilość słuchaczy ma. No i chyba zapamiętało się Iggy'emu moje nazwisko charakterystyczne i zespół, który przedstawił wówczas. No i tak to poszło, że pojawiły się numery Hostii na antenie.
1: Miałeś okazję też poznać Iggy'ego osobiście. To
3: tak,
1: między innymi dzięki temu?
3: Wspaniałe doświadczenie, tak. Dzięki temu i zarazem dzięki temu, że miałem ogromny zaszczyt, chyba nie wiem, czy przydarzy mi się coś większego niż ta opcja, że jestem autorem nowego logotypu Iggy'ego Popa, z którego teraz korzysta podczas koncertów, wizualizacji. Także mogłem jeszcze przyczynić się do oprawy wizualnej. Także w połączeniu z tym, że kojarzył zespół i mogłem stworzyć dla niego znak graficzny. Miałem okazję poznać go podczas festiwalu Colors of Ostrava. W Ostrawie oczywiście. Także bardzo miłe doświadczenie. Również gdy się mówi, żeby nie poznawać swoich idoli, to tu jest wręcz przeciwnie. Bardzo, bardzo ciepła rozmowa, sympatyczna. Oczywiście mogłem podarować gadżety Hostii, koszulki, które ochoczo rozpakował przy mnie, żeby zobaczyć, co tam mu sprezentowałem. Bardzo miły kontakt. Oczywiście miałem okazję zobaczyć koncert też na żywo, czego byłem ciekawy i jest to niesamowita energia nadal sceniczna. I
1: cały czas to ma.
3: Jest to coś wspaniałego, także bardzo polecam, jeśli będzie kiedykolwiek okazja. Warto zobaczyć, czy w jego projekcie, czy w innym projekcie muzycznym, jest to tajfun energii nadal na scenie.
1: A jeśli chcecie zobaczyć autora grafik dla Iggy'ego Popa, czy autora grafik Mystic Festiwalu na scenie, na żywo, to sobota 15.45 Desert Stage, Hostia wtedy gra. Jakie plany dla zespołu po tym koncercie?
3: No, myślę, że skupimy się już na nowym materiale, nad którym pracujemy. Mamy plan wejść do studia we wrześniu bodajże. Mamy bardzo ciekawą też trasę, na którą, jeśli mogę, pozwolę sobie zaprosić, ponieważ kultowy zespół Illusion zaprosił nas na swoją trasę jesienno-zimową. W towarzystwie Iron Head i Illusion właśnie zagramy weekendową trasę we większości chyba takich większych miast, także będzie okazja zobaczyć nas, a wydaje mi się, że najlepiej poznać Hostię jednak na koncertach na żywo. Jeśli ktoś może wydawać się, że jest to zbyt ekstremalna muzyka, słuchając ją, to wydaje mi się, że można szybko złapać, o co chodzi, widząc cały performance, koncert, wystąpienie na żywo, jak sprzedajemy tą ekstremalną muzykę w swoim wykonaniu.
1: I to jest też pewien sposób przyjmowania Hostii.
3: Tak.
1: Łukasz Pach, wokalista grupy Hostia, autor ilustracji, grafik Mystic Festival, był naszym gościem. Wielkie dzięki, Łukasz, że znalazłeś chwilę, żeby wpaść do nas. Wracamy za moment.
0: Antyradio na Mystic Festival.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Po reklamie. Antyradio na Mystic Festival. Program prowadzą Bartek Synowiec i Robert Brauła.

0: Antyradio na Mystic Festival.
1: Kilkanaście minut temu przyjęliśmy hostię w naszym studiu festiwalowym. Gościł Łukasz Pach, czyli wokalista zespołu Hostia. No i dalej jesteśmy w Gdańsku, dalej nadajemy z terenu Stoczni Gdańskiej, gdzie odbywa się to wielkie metalowe święto. My staramy się wam przekazać słownie i muzycznie, co się tutaj dzieje, ale staramy się to też pokazywać obrazkowo, tylko że w tym celu musicie zajrzeć na social media Antyradia, które obsługuje nasza przyjaciółka Ola Degurska, która jest z nami. Cześć Ola. Czekaj, powiedz coś głośniej,
2: jeszcze
1: bo
2: raz?
1: Musisz mówić trochę głośniej.
2: Dobra.
1: I odważniej. No, to jest dobre miejsce do zbierania kontentu na Instagrama Antyradia i na inne nasze profile?
2: Bardzo dobre i chyba mogę powiedzieć, że moje ulubione miejsce, jeżeli chodzi o robienie kontentu pod Antyradio, no bo mamy tutaj mnóstwo metalowych osób, które bardzo chętnie zresztą występują w naszych filmikach. Także już mogę od razu zachęcić was do obserwowania nas na Instagramie i na TikToku. Dzisiaj z Bartkiem właśnie łapaliśmy metalowców i daliśmy im fajne zadanie, żeby odgadywali logo metalowych kapel. Generalnie chyba poszło w większości dobrze.
1: Tak. Tutaj ludzie są obeznani, tylko że przy ostatnim niespodziankowym pytaniu, które przygotowaliśmy dla nich, to były małe problemy, ale to zobaczycie niedługo na naszym profilu, prawda?
2: Tak, także zapraszam bardzo serdecznie. No i co, westchnęłam. Cóż mam wam powiedzieć jeszcze?
3: Jakie koncerty w najbliższym czasie?
2: No powiesz. Dzisiaj na pewno Anthrax i Megadeth i też będę właśnie wrzucać nagrania na sociale i też bardzo czekam na Behemota, bo to jest pod względem kontentowym bardzo fajna kapela, bo jednak oni super robią show na scenie, także...
3: Piękny materiał.
2: Tak, bardzo.
1: Do churalnego śpiewania. Łyżwiarz wie, że kotek odchopał prezent i tak dalej. Nie wiem, czy kojarzycie tę wersję Decade of Therion grupy Behemota, ale jeśli nie, to trzeba poszukać ten kultowy filmik na YouTubie. Wczoraj z Jarkiem Szubrychtem, czyli przedstawicielem organizatorów Mystic Festivalu, mówiliśmy też o innych aktywnościach, jakie tutaj się odbywają i o różnych innych formułach przygotowanych dla fanów. Na przykład jest wrestling do obejrzenia.
3: Tak, ja się mogę doczekać.
1: Jest też anime show, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, Ola.
2: Wiem i właśnie bardzo chcę się wybrać, ale to się akurat pokrywa trochę z Anthraxem i zastanawiam się, jak się teleportować, ale mega się cieszę w ogóle, że coś jest dla fanów gier i anime i Wonder w ogóle jest świetną wokalistką, bo już ją widziałam na scenie, także mega polecam.
3: A zaraz chyba zaczyna, prawda? Za 20,
2: tak, jakoś właśnie niedługo, więc zamierzam kawałek tego show zobaczyć, także to jest na pewno coś mega fajnego dla nerdów.
3: A to jest niesamowite, że tutaj na tym festiwalu jest po prostu tyle rzeczy do zrobienia, oprócz tego, że jest po prostu kawał świetnej muzyki, mamy tyle scen, a dodatkowo jest mnóstwo innych atrakcji.
2: I to, co też mówiliśmy, te warsztaty w ogóle wokalne, że można się nauczyć growlować, to też zamierzam
3: co
2: się tam wybrać. No tak, także mega, dlatego też lubię ten festiwal, bo oprócz samej muzyki jest mega dużo atrakcji, no ja też tą przestrzeń lubię, więc trochę mi smutno, że za rok się przynosimy, ale liczę na to, że organizatorzy na pewno stworzą fajną, nowe miejsce, nową przestrzeń i też będzie fajnie, no i więcej miejsca, bo jednak jest ciasna, bo jak dzisiaj się przeszłam przez teren tutaj, terenu, a mamy dzisiaj czwartek, to no jest już ciasno, a co dopiero będzie piątek, sobota.
1: Właśnie odpowiedziałaś na pytanie, które zadaję prawie każdemu naszemu gościowi, czy będziesz tęsknić za tym miejscem, bo ten teren Stoczni jest naprawdę świetnym miejscem na szczególnie metalowy festiwal. No to co, widzimy się w przyszłym roku, w tym, chciałem powiedzieć, że w tym samym miejscu, ale niestety nie. Zaglądajcie na profile społecznościowe Antyradia, zobaczycie nie tylko jak Mystic Festival brzmi, ale też jak wygląda. Za to wszystko odpowiedzialna jest Ola Degurska, która gościła w naszym podróżującym studiu festiwalowym. Dzięki, Ola.
2: Dzięki.
1: Wracamy za moment.
0: Antyradio na Mystic Festival.

0: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
0: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
5: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20 i dziś odpalamy w czwartkowy wieczór po raz 2756. Turbo Topic, czwarty dzień czerwca, jedna nowość, 9 w niebie, 8 w piekle i 2 numery bez gazu. Ale życie jest wspaniałe, ta cudowna, wspaniała, wyjątkowa dziewczyna Maja Chwalińska zagra w sobotę w wielkim finale Rolanda Garrosa. Nieprawdopodobna historia. Aż się wzruszyłem, muszę wam powiedzieć. Nie tak, że płakałem jak bubr, ale oczy mi się zaszkliły, jakbym okroił 2,5 tony cebuli. Niesamowita historia. Foo Fighters, Window. Tak też zaczniemy Turbo Topic, a to oznacza, że od razu wjeżdżamy z absolutną, jedyną nowością i Foo Fighters rozpoczyna swoją drogę na szczyt.
4: 20.

0: Bez oka miś, Jędrzej Wizej, Nosowska dziś na 19. Bez gazu po raz drugi oficjalnie. Na razie zastanawiają się, co zrobić z tym numerem na turbotopie. 20.09, jestem już na meczyku. Szwedzi grają z Grecją, 48 minuta i Grecy prowadzą 1-0. A przed nami już za chwileczkę, prosto z mojej czarodziejskiej patery, proszę Państwa, zaprezentuję kapelę, której dawno nie było na turbotopie, ale na szczęście Brytyjczycy nagrali numer Evolution. I za moment kapela, która jest już na muzycznym rynku od 14 lat, pokaże światu, co to za dzieło. Nothing but Thieves. Evolution. Z prawdziwą przyjemnością posłuchajmy.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Solum knieje. Dziś ten numer zameldował się na miejscu 18. 13 raz w zestawieniu, jeden delikatny obrót. W Duamę już na liczniku mamy 20.17. Gramy sobie po raz 2756. Dziś też piękny dzień. Wreszcie ktoś tam na górze pomyślał, że trzeba dać trochę tego słońca, bo przecież ile może być ponuro. Proszę Państwa, wczoraj Polacy grali z Nigerią 2-2. Ten gol na 2-2, który strzelił Wiśniewski. Dajcie spokój, że to mu siadło. Kiedy przyjechałem do domu, to jeszcze się załapałem na tę bramkę i żyłem nią ponad 2,5 godziny. Tak trzeba żyć. Cieszyć się z małych rzeczy. The Pretty Reckless. Piękny kawałek. Love Me. 17.

Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

20.35, Turbo Top, notowanie 2756, my już jesteśmy, miejsce 15 za nami, Winona Fighter, Bombs Away, dziś ten numer jeden, delikatny obrót do nieba. Proszę Państwa, Szwedzi przegrywali z Grekami 0-1, ale w 75 minucie prowadzą 2-1. A tymczasem już nadciąga miejsce 14. Za chwileczkę Elektryka wjedzie do gry. Ciało elektryczne. Tak nazywa się ten numer, który wykona Michał Kisielewski. Kawałek krótki, ale te krótkie numery mają też potężną moc. Dziś po raz trzeci w zestawieniu i 4 obroty do góry zalicza Michał Kisielewski. 14.

Loty w górę po raz 12 w zestawieniu. Kuba Folwarczny małym palcem o próg. Ależ on ma silną psychikę, że przydzwania tym małym palcem o próg i za każdym razem znosi ten ból. 20:42. Szwedzi 2, Grecja 1. 9 minut do 90 minuty została. My już jesteśmy na pozycji 12. I za chwileczkę, za momencik, proszę Państwa, w Waszych radioodbiorniczkach objawi się legendarna grupa Korn. Reward the Scars. Ten numer ma też potężną moc. Czy dziś to wykorzystali? A jak? 2 do nieba. 3 złota na koncie. Teraz rządzi Korn. 12.

0: wypada z pierwszej dziesiątki Hypnozaur z utworem Leaflower. Trudno, co robić, 11 na liczniku. I w ten oto sposób zamykamy, proszę Państwa, drugą dyszkę Turbo Topu i otwieram drzwi do pierwszej, a na oścież będą otwarte o 21. Foo Fighters Window to jest miejsce 20 i przy okazji jedyna dziś nowość. Jędrzej Wize z solą Pretty Reckless, Afghan Wings, Winona Fighter, Michał Kisielewski, Kuba Folwarczny, Korn i Hypnozaur. Tak to wyglądało od 20 do 11. I jeszcze oczywiście mamy tu jednego asa w rękawie, którego za chwileczkę odpalimy. 2 minuty 23 sekundy, syn Beckhama, Cruz. Ten tytuł to nie jest absolutnie skomplikowany. Widać, że długo nad tym nie myślał. Klasycznie, rockowo. Cruz Beckham. Sia o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Nie każda gwiazda jest spokojna.
3: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Sporting napędzany potrzebami rodziny.

0: Kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk. Miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon.

0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: I lecimy na rubieże Saturna. Jest 21 na liczniku Turbo Top. Notowanie 2756. Jest czwartek, czwarty dzień czerwca. Wspaniałe emocje za nami, a przed nami widzę meczek. Francja, wybrzeże Kości Słoniowej. Ależ los zafundował mi teraz czat. Dajcie spokój. Niesamowite. W ogóle się tego nie spodziewałem. Patrzę, a tutaj taka historia. Ojeju, od razu jak mi się miska śmieje. Dajcie spokój. No nie mogę uwierzyć. Coś wspaniałego. No dobrze, ale wystarczy tych głupot. Skupmy się na robocie. Howlers, Viper. Dyszka na turbotopie, piąty raz w zestawieniu i dziś trzy obroty do nieba. Lubię ten numer od samego początku i myślę, że wy też go polubicie, bo on kapitalnie będzie cykać. To niech pocyka.
0: 10.

0: Social Distortion i The Way Things Were. To dziś dziewiątka na Turbo Topie. Taki przyjemny jest ten kawałeczek, sączy się. A jak się słucha na słuchaweczkach, to te sączące się numery naprawdę wkręcają się w głowę jak dobra śruba. Proszę Państwa, za chwileczkę meczek Francja, Wybrzeże Kości Słoniowej. Wicemistrzowie świata Francuzi na mundialu grają w grupie z Senegalem, Irakiem i Norwegią. Natomiast WKS zagra na mundialu w grupie z Ekwadorem, Niemcami i Curacao. To przedostatni francuski sprawdzian przed tą imprezą, która, przypominam, nadciąga i w przyszły czwartek to wszystko się zacznie, to futbolowe szaleństwo. No ale szkoda, że nas nie ma na tej imprezie. Ale już za cztery lata Polska będzie mistrzem świata i Stone Sober.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

ładnie zagrali i zaśpiewali The Bullseyes i W Heaven Exist. To ósemeczka na turbotopie i dziś, proszę Państwa, bez gazu. No ale są takie momenty, że też trzeba na chwilę zwolnić, bo nie można przecież cały czas gonić. No a tu w meczyku kto to? Mbappé? Tak, obronił to. Ale dobry jest ten bramkarz z WKS-u. Dobry, na razie 0-0 Francja WKS, 7 minut meczyku za nami. Bardzo ładnie grają jedni i drudzy. Wisi ten gol w powietrzu. Przenieśmy się na miejsce 7, dziś jeden obrót w dół, 13 raz w zestawieniu. To chyba wszystko tłumaczy. Jedno złoto w reklamówce, a numer dobry, bo to bardzo dobra kapela, która dorzuciła swoją cegłę do rozwoju rocka na całym świecie. Call It In i Editors. 7.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Turbo Topie 21.34, notowanie 2756. Dziś, proszę Państwa, Muse, 3 obroty do piekła spadają z miejsca drugiego, no ale 6 razy wyczesali złoto. Prawdziwe asy. Przerwa, widzę, na uzupełnienie płynów. Francuzi grają z Wybrzeżem Kości Słoniowej, meczyk towarzyski. Po 24 minutach nadal 0-0. A przed nami już tylko czwórka, potem będzie propozycja do Turbotopu i 3 najlepsze numery. Za moment na miejscu czwartym 1 do piekła. Po raz 7 w zestawieniu, byli już na podium wczoraj. Myślałem, że przyatakują złoto, ale nic z tego nie wyszło. Arogancki chłopiec i Deep Purple.
1: 4.

wreszcie zasłuchałem. Bardzo dobry kawałek w propozycjach prosto z mojej czarodziejskiej patery. Culture Wars i Typical Ways. Polecam Państwa uwadze. Powstali w 2017 roku w Austin w Teksasie, a więc teksaski sznyt na turbotopie. Czemu nie? Jak tam w tym meczyku, co tam się dzieje? Francja, Wybrzeże Kości Słoniowej nadal 0-0. Ależ tu go trafił. Chyba go trafił w piszczel. Aż mnie zabolało. No ale Francuz pali durnia, że nic się nie stało. 21:42, turbotopik, notowanie 2756. Czwartkowy wieczór, jutro piątek. Ale dziś jeszcze trzy numery i odkrywamy karty. Na miejscu trzecim z metalem brązowym. Wczoraj świętowali drugie złoto. Dziś dostają dwa razy i spadają na trójkę. Europe z numerem One on One. Europe 3.

Legacy, Rolling Stonesi dowożą nas do wielkiego finału Turbo Topu. Notowanie 2-7-5-6. Za chwilę to wszystko przejdzie do historii. 40 minuta na liczniku w meczyku Francja Wybrzeże Kości Słoniowej, ale teraz mu wystawił piłeczkę. No i co zrobił ten Mbappé? Dajcie spokój, tyle pieniędzy zarabia chłopak i tak to koncertowo zepsuł. A tu WKS w kontrze, przerzut na lewą stronę. Nie. I jeszcze raz nie. Proszę Państwa, królem Turbo Topu zostaje dziś pancia, która nazywa się Violet Glow. Cool Bass to jest numer jeden. 3 obroty w górę, pierwsze złoto już jest w reklamówce. 11 raz w zestawieniu. Dotarła na szczyt i to Violet Glow z utworem Cool Bass rządzi w antyradiu. Do jutra.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Antyradio ma przyjemność zaprosić Was na wycieczkę do Czech, bo trwa tydzień z festiwalem Rock for People w Antyradio. Jedź na jeden z największych rockowych festiwali w tej części Europy. Zobacz gwiazdy rocka na żywo. W tym roku w czeskim Hradec Králové zagrają Iron Maiden, Megadeth, Limp Bizkit i inni. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na Rock for People. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.

0: Kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. 2 dni, 2 sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Batomans, 3 Days Grace, POD, Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa, tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

0: Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. The world is-

okiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad